0: No i leci piękny, wolny, wolny kawałek, ale to niestety nie jest szkolna dyskoteka w 89.
1: Nie,
0: to jest ten 2026. Ble, to tylko nam się śniła ta dyskoteka. Piękny sen to był, ale już się budzimy. Witam Was, program poranny Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry w składzie Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
3: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Forkiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwszą poranku wiadomości.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: 8 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Miał świętować 19 urodziny, zaatakował nożem. Dziś przesłuchanie nastolatka z Ostrołęki. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju, RCB wysłało pilny alert. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Dziś przesłuchanie nastolatka, który w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. 19-letni Jakub Z. taki sposób miał wybrać na świętowanie swoich 19 urodzin.
5: Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin.
6: Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No przerażeni wszyscy są.
4: W plecaku nastolatka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili go przez okno. Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Duży pożar w Jastrzębiu-Zdroju i alert RCB przed zanieczyszczonym powietrzem. Wieczorem zapalił się dach sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości. Wszyscy ludzie zdążyli się ewakuować jeszcze przed przyjazdem strażaków. W ogniu stanęła część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju z apelem o niewychodzenie z domu i nieotwieranie okien, bo powietrze może być zanieczyszczone. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
7: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
4: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Można polecić porannie ostrożność za kierownicą, bo jest jeszcze ciemno za oknami. Tymczasem nie wszyscy noszą odblaski, a szkoda, bo zwiększają widoczność. Osoba, która ma odblaski, widoczna jest już z odległości nawet 150 metrów. Bez odblasków to zaledwie 20-30 metrów.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Może teraz dosyć trudno w to jeszcze uwierzyć, ale zapowiada się ciepły czwartek, nawet bardzo ciepły, bo w pogodowym planie na dziś jest do 23-24 stopni. Tak ma być w Łodzi z oknami w okolicach godziny 14. Dzień będzie w zmiennych klimatach, bo będą dziś rozpogodzenie i słońce nad głowami, ale także chmury.
0: Radio Złote Przewoje 101.3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej w porze śniadania zgrabnie połączymy ośmiorniczki z pierożkami. Po jednym oczywiście w każdej matce.
3: Tak jest. Po szóstej też sięgniemy po blade i niczym kierowniczka mięsnego z lat 80. wyciągniemy stamtąd przebój doskonały, niczym polędwiczka wołowa. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek witamy, 4 po 8 gramy Bon Jovi.

0: Radio Mons. Tak wam gramy, tak was bonżą obudzimy. My, nędznicy poranni, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, wasi prowadzący, 10 minut po 6. Mamy dzisiaj czwartek w kalendarzu, 8 dzień października i jak co dzień o tej wczesnej porze właśnie do kalendarza zaglądamy.
1: Na dzisiaj świąt dużo. Dzisiaj dzień biometrii, dzień ośmiornicy oraz, uwaga, międzynarodowy dzień pierogów.
2: No, to może ekstra. Oczywiście to może do porannej kawusi pierożki tak dzisiaj, ruskie z kapustą, czy jednak z mięsem. Które są najlepsze? 22, 4, 4 i 3. Zaraz dzwońcie do nas, podpowiedzcie. A my w tym czasie zagramy Sophie B. Hawkins, Right Beside You. To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry. 11 minut po 6.

0: Człowiek otwiera oczęta, budzi się, myśli sobie: ojej, jak fajnie, i raptem przychodzi refleksja: o mamma mia, toż to dopiero czwartek. Ale za to pięknie gramy i budzimy całą Polskę dźwiękami, jakimi nie budzi nikt. To my, Radio Złote, przeboje na dzień dobry. Abba za nami, 18 po 6.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Może nam nie uwierzycie, waszym porannym prowadzącym, ale w latach 80. może nie mieliśmy Wi-Fi, ale za to mieliśmy Hi-Fi, i to jakie. Wanda i Banda za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Reklama.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
8: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: Ten głos, mieć taki głos. Trzeba dużo kawy w usiastej pić od samego rana. Barry White w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:31 na zegarach. Czwartek mamy i czas o tej wczesnej porze, bo jeszcze przed wschodem słońca sprawdzić, czy nie śpicie tak jak my. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć. Witam, pozdrawiam od ranku. Najlepsze pierożki są z mięsem i czerwonym barszczykiem.
2: Zgadzamy się, ale musimy przypomnieć, że siadając do pierogów z barszczem, trzeba mieć przy sobie koszulkę na zmianę.
3: Tak jest. A zwłaszcza przed wyjściem do roboty, kochani, pamiętajcie o tym, świętując Dzień Międzynarodowy, Dzień Pierogów. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. No a to już duet Modern Talking, czyli między innymi Dieter Bohlen z czasów, w których jeszcze nie wiedział, że zarobi miliony i stanie się strastą skorupą. 2 minuty po 6:30.

0: Mało kto wie, mało kto pamięta, że Whitney Houston zaczynała jako modelka i jakże się cieszymy, że potem poszła o krok dalej i powstały takie przeboje jak ten How Will I Know w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. W czwartkowy poranek za 27.
1: Klubowo już za chwilę zagramy Sing It Back i grupa Moloko. A dlaczego Moloko? Bo kawa z Molokiem o tej porze jest naprawdę najlepsza. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Wiosenny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: Złote przeboje w drodze.

0: Radio Gaga, Radio Złote Przeboje, gramy po królewsku za 8 minut siódma. Kochani, a teraz to mamy dla was kawałek z kategorii wow, przebój, który pobudzi wyobraźnię. Przebój nazywa się Tesla Girls, gdyż jego inspiracją był wynalazca prądu przemiennego, co oznacza, że mamy piosenkę idealną dla tych, którzy od rana są jacy elektryczni.
1: Tak, a poważnie, to piosenka grupy OMD, którą zagramy za moment, opowiada o nowoczesnych kobietach, które radzą sobie doskonale w świecie zdominowanym przez nowoczesną technologię.
0: Tak, i tu musimy przypomnieć, że utwór powstał w 1984 roku. W tym czasie w Polsce używało się jeszcze pralki frani. Nie ma
1: tak,
0: co
1: to jeszcze kibać. Tak, to jeszcze jedna ważna rzecz. Piosenkarka Kim Wilde, na której twórczość mocno wpłynął zespół OMD, określiła ten utwór mianem, uwaga, bezsensownego i monotonnego. To może sami ocenicie. Uwaga, odpalamy kasetę.
0: No i gramy. Tesla Girls z zespołu OMD.

0: Tesla Girls z filmu Dziewczyna z komputera. Pierwsza połowa lat 80. właśnie tak brzmiała. Wszystko było wtedy kolorowe i zakręcone, niczym trwała ondulacja. A teraz wracamy do jesieni 2026. Iwona, masz jakieś wieści ponoć?
1: Tak, bo jesień zmienia kurs. Po ciepłych dniach nadciąga ochłodzenie. Gdzieś tam słychać też głosy o jakimś pierwszym śniegu.
2: Poważnie,
1: posłuchajcie wiadomości o 7:00.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra. A ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
11: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: 8 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
14: Lekarz milioner Dawid K. z zarzutem oszustwa grozi mu 10 lat więzienia. Na razie koniec ciepłej jesieni, nadchodzi ochłodzenie. Maksymalne ceny paliw niższe niż wczoraj. Prokuratura nie ma wątpliwości. Lekarz milioner Dawid K. wystawiał fikcyjne faktury. Medyk, który był zatrudniony w Szpitalu Południowym, usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Chodzi nawet o 500 000 zł. Zamiast w pracy miał być w tym czasie w innej placówce, prowadzić wykłady na uczelni, a nawet przebywać za granicą.
15: Poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami.
14: Mówi prokurator Piotr Skiba. Lekarz milioner pozostaje na wolności, ale ma policyjny dozór. Grozi mu do 10 lat więzienia. Gwałtowne ulewy, szybko przybierające rzeki i coraz większe straty po powodziach. Wody Polskie chcą na nowo sprawdzić, które miejsca w kraju są najbardziej zagrożone i jak najlepiej je zabezpieczyć. Przygotowywana jest kolejna aktualizacja planów przeciwpowodziowych, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
16: Obecnie w trakcie tej aktualizacji chcemy dotrzeć bezpośrednio do ludzi i po prostu im zdać sprawę z tego, że żyją na terenach zagrożenia powodziowego, a jedna ciekawa rzecz, która wyszła w badaniach po powodzi roku 2024, na tych terenach, które były objęte powodzią roku 2024 i ci ludzie ucierpieli w wyniku powodzi, 35% ludzi deklaruje, że potencjalnie jest w stanie opuścić swoje miejsce zamieszkania.
14: Według map ryzyka powodziowego około 3 milionów osób w Polsce mieszka na terenach zagrożonych zalaniem przez rzeki. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze, nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
17: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
14: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, tak twierdzą synoptycy. I na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Wszystkie ceny są nieco niższe niż wczoraj i tak za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, a za litr oleju napędowego 7,74 zł.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
18: Sport w 30 sekund.
19: Błażej Kulesza zapraszam. Tenisowy turniej kobiet w Pekinie wchodzi w fazę ćwierćfinałów. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek, w Szanghaju za to. Rywalizację zaczęli panowie. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnał się już Kamil Majchrzanka. Za kilkanaście minut na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W pojedynku mistrzów Polski Niemiec Górą Szczypiorniści z Magdeburga, którzy wygrali 35-30 z Industrią Kielce. Okazja do rewanżu za tydzień w Niemczech.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
14: Ruch na głównych trasach w Łodzi dynamicznie gęstnieje już teraz tradycyjnie na Alei Włókniarzy, Alei Piłsudskiego oraz na Zgierskiej i Zachodniej. Zwolnić trzeba w rejonie zamkniętego skrzyżowania Pomorska-Kilińskiego oraz z powodu prac na ulicy Broniewskiego. Uważajcie na Kopernika i fragmentach Łagiewnickiej. Noga z gazu.
3: Pogoda w Łodzi.
14: Rozpędza się pomału czwartek. Dzień zaczynamy przyjemnie pogodowo i w ciągu nadchodzących godzin także raczej nie powinno być powodów do narzekań. Synoptycy mówią o pogodnych chwilach i słońcu, choć chmury też oczywiście będą się nad Łodzią pojawiać. Mamy teraz 11 stopni, spodziewamy się do 23-24 stopni maksymalnie, to po godzinie 14. No i korzystajcie, bo od jutra ochłodzenie.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
13: Dzień dobry! Po siódmej z okazji Tygodnia Noblowskiego sami sobie przyznamy Nobla w dziedzinie tylko nam znanej.
20: Po siódmej też prześpimy się na starożytnych poduszkach i materacach. Ała, to bolało. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartkowy poranek 4 po siódmej gramy kombi. Twój normalny.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, gdyż mamy tydzień noblowski, a to znaczy, że codziennie poznajemy wybitnych naukowców i ich odkrycia.
2: Mamy już tegorocznego Nobla z medycyny, tak. Fizyki i chemii. Tak. Dzisiaj czekamy na laureatów z literatury.
3: A my przypominamy, że każdy z nas jest mistrzem w jakiejś dziedzinie. No ja chyba w chemii, bo tak skwasić imprezy jak ja, to nikt nie potrafi.
2: Ja z pewnością jestem mistrzynią w cierpliwości do was.
3: Do nas, tak. A my w miłości do ciebie. No to kochani, 22, 4, 4, 3, 0 z okazji tygodnia noblowskiego. Pytamy was, w jakiej kategorii przyznalibyście sobie Nobla?
1: Tak, czyli w czym jesteście najlepsi, po prostu best of the best. Za najfajniejszy telefon po 8 w nagrodę obiecujemy złotą kawę porannego programu z waszymi prowadzącymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Thriller. Każdy zna ten przebój Króla Popu i każdy widział teledysk do piosenki, w którym Michael Jackson występuje w roli zombie.
1: Tak.
0: I ten teledysk zmienił na zawsze przemysł muzyczny, proszę Państwa. Gdybyście występowali w Hitsterze, to powinniście umieścić ten kawałek na osi czasu w 1984 roku. W tym telewizyjnym programie pojawiają się przeboje od Thrillera po Twe oczy zielone Zenka Martyniuka.
1: Serio. I w ten weekend zapraszamy Was do oglądania Hitstera, zwłaszcza, że machać do Was z ekranu będzie Wasz dobry znajomy, jeden z porannych prowadzących z Radia Złote Przeboje. Tak. Polecamy też Facebooka, polecamy Instagrama Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów za kulis Hitstera. Między innymi spotkanie z zespołem Pectus.
2: Radio Złote Przeboje!
1: Tak było, polecamy i zapraszamy.
0: Pięknie.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Kidster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: śmierć, a dobry materac do grobowej deski. Takie hasło. Dobry materac do grobowej deski. Takie hasło reklamowe stworzyliśmy w związku z wiadomością, którą teraz dla was w naszym programie porannym mamy. Uwaga.
1: Na Pomorzu, w miejscowości Czarnówko, archeolodzy odkryli prastare groby, a w nich znaleźli pozostałości, uwaga, starożytnych poduszek i materacy.
2: Wow. To jest jakby luksusowo.
3: No, ale kochani, no jak to mówią, w pewnym wieku, jak się budzisz i nic cię nie boli, to znaczy, że masz niezły materac. To jest radio złote. Tak, no naprawdę.
0: Zaraz ci powiem.
3: Za 25 minut będzie godzina 8, a teraz dla tych, którzy zamawiali przyjemne budzenie, Amanda Lear.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: Muzyka i głos AI.
16: To

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Tłoczy się w ścisłym centrum Łodzi, fatalnie jeździ się w rejonie zamkniętego skrzyżowania ulic Pomorskiej i Kilińskiego, ale także w rejonie Alei Kościuszki Zachodniej, Zgierskiej oraz Limanowskiego. Sporo samochodów w Alei Włókniarzy, na Piłsudskiego oraz Mickiewicza także trzeba częściej hamować. Uważajcie na trasach wjazdowych do Śródmieścia.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Trwa tydzień noblowski, a my przypominamy, że każdy z nas w jakimś sensie jest mistrzem w jakiejś dziedzinie. Pytanie właśnie tylko, w której dziedzinie? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: No to mogę powiedzieć, że ja sobie bym przyznał Nobla w głupocie.
3: Ja gdybym mogła sobie przyznać Nagrodę Nobla, to byłoby to pieczenie rogaliczków

0: marchewką.
1: Ja sobie przyznałbym Nobla za zmywanie naczyń, a następnie układanie z umytych na suszarce fantastycznych budowli.
0: Przyznałabym sobie Nobla z pamięci selektywnej. Zapamiętanie drobnych szczegółów nawet sprzed 20 czy 30 lat, a jednoczesne zapominanie tego, po co się weszło do kuchni.
2: No, ja też tak mam.
3: No, ale ja bym tego Noblem nie nazwała.
2: Ja nawet wiedziałem, jak to się nazywa, ale zapomniałem. Patrz, no. 22, 4, 4 i 3, 0. W czym jesteście najlepsi, kochani? Za co sami sobie przyznalibyście Nobla? Za najfajniejszy telefon. Już po 8 wręczymy złotą kawę poradnego programu Radia Złote Przeboje. 22, 4, 4 i 3, 0.
4: Mamy temat. Dzwońcie.

0: najlepszy zespół na świecie wystąpił w Radiu Złote Przeboje. Tak przynajmniej w latach 90. Na temat Savage Garden wypowiedział się DJ Bobo. No, można się zgadzać albo proszę. Nie. 5 minut zostało do 8, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kredytobiorcy mogą odetchnąć przynajmniej na razie. Raty kredytów nie wzrosną, ale ekonomiści już ostrzegają.
0: Jak zawsze.
1: Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
16: Na zegarach punktualnie 8 października, dzisiaj czwartek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
17: 9 rannych po ataku nożem w szkole w Ostrołęce. Dziś przesłuchanie 19-latka. Raty kredytów złotówkowych na razie nie wzrosną. Stopy procentowe bez zmian. Pies poszukiwacz trufli znalazł zakopaną w ziemi kokainę. 5 rannych uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane podczas ucieczki w pobliskim parku. Taki jest bilans ataku nożem przypominającym maczetę, którego dokonał wczoraj w swojej szkole w Ostrołęce 19-letni Jakub Z.
18: Mieszkaniec Ostrołęki, to jest uczeń tej szkoły, obywatel Polski.
17: mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, a nadkomisarz Tomasz Żerański podkreśla, że funkcjonariusze działali bardzo szybko.
18: Po niespełna 30 minutach mężczyzna został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. Został obezwładniony.
17: 19-latek nie stawiał oporu. Najpierw trafił do szpitala z ranami ciętymi na nadgarstkach. Po opatrzeniu policjanci zabrali go na komendę. Dziś ma zostać przesłuchany. Prokuratura chce maksymalnej kary. Obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. W aucie, w które uderzył w swoim stuningowanym BMW, spłonęło młode małżeństwo i kilkuletni syn. Kierowcy grozi 8 lat więzienia, mówi prokurator Aleksander Duda.
19: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia. Na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
17: Sąd wyda wyrok za 2 tygodnie. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
20: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
17: Promocje dotyczą głównie nowych klientów. Pies na tropie kokainy zamiast trufli. We włoskiej Abruzji czworonożny poszukiwacz trufli znalazł w lesie 3 zakopane pakunki. Jego właściciel myślał, że to wyjątkowo duże grzyby. Okazało się, że w środku było 270 gramów czystej kokainy, wartej na czarnym rynku nawet 25 tysięcy euro. Znalezisko przejęli karabinierzy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
21: Sytuacja na ulicach Łodzi wymaga sporej dawki cierpliwości. Postój można zaliczyć w centrum i śródmieściu, m.in. na Alei Kościuszki Zachodniej oraz skrzyżowaniu Marszałków. Nie pomaga zamknięte skrzyżowanie Pomorska-Kilińskiego, sznur samochodów na Łagiewnickiej, tradycyjnie mocno zwalnia Aleja Włókniarzy oraz Piłsudskiego.
22: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Pogoda w Łodzi.
21: Nad Łodzią błękitne niebo i mnóstwo słońca porannie. W dzień będą się pojawiały chmury nad miastem, ale nie będzie z nich deszczu. No i na razie jest jeszcze dosyć rzeźko, bo termometry pokazują skromne 11 stopni. Ma być jednak znacznie więcej, bo do 23-24 stopni maksymalnie, to jednak za jakiś czas, bo w okolicach godziny 14. Od jutra spore ochłodzenie.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
22: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
23: Dzień dobry! Uwaga, uwaga, jest data kolejnego końca świata i to już niedługo. Czy zdążymy do tego czasu zrobić umówioną gastroskopię, powiemy po 8?
24: Po 8 zdążymy z całą pewnością.
23: Chyba.
24: Wysłać komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry wszystkim. W czwartek, 4 minuty po godzinie 8, I'm still standing. Ten pan ciągle o każdej porze dnia i nocy na posterunku. Sir Elton John.

0: Będzie koniec świata i to już za miesiąc. Serio, i to jest wiadomość z bardzo, bardzo wiarygodnego źródła.
1: W 1960 roku prestiżowe czasopismo Science opublikowało artykuł wybitnego fizyka, który wyliczył, że koniec świata nastąpi 13 listopada 2026 roku. Według naukowca liczba mieszkańców Ziemi miała właśnie osiągnąć nieskończoność i mieliśmy się przestać mieścić na planecie.
2: No tak, no niestety, jak wiemy, to się raczej nie uda, ale mamy za to inne koniec świata, takie końce świata, takie jak jagodzianki po 30, patodeweloperka i pomarańczowy gość w białym domu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, jest 12 po 8, a teraz taki głos, że no nie pośpisz normalnie, a nastejesz jak.

0: In the Army Now, Status Quo w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, niezmiennie przy tym przeboju pozdrawiamy Wojska Obrony Terytorialnej i wszystkich umundurowanych, którzy ostatnio przesiedli się z Pantery na Rysia, czy z Rysia na Pantery, jak to jest?
1: Z Pantery
0: na Rysia. Nowy model.
1: Tak, nowy model. Taki outfit od samego rana proponujemy, 20 minut po godzinie 8, a już za chwilę Walk of Life, czyli spacerkiem się wybierzemy przez życie z grupą Dire Straits, a później wręczymy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje za udział w naszej porannej dyskusji pod tytułem Za co sami przyznalibyście sobie Nobla? Bądźcie blisko.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
9: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Muzyka i głos AI.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Trwa tydzień noblowski, no a my z tej okazji chwaliliśmy się dzisiaj, jak to każdy z nas jest mistrzem w jakiejś dziedzinie i należy mu się Nobel, bo tak. No ale pytanie, w której dziedzinie? Czas na podsumowanie.
2: Ja bym sobie przyznał nagrodę Nobla w dziedzinie finans, ponieważ bardzo lubię wydawać pieniądze, ale nie swoje.
3: Ja to powinnam dostać nagrodę Nobla za miganie się.
4: Ja bym przyznał sobie nagrodę Nobla za niezmienne i wieloletnie słuchanie najlepszego radia na świecie, czyli radia Złoto.
3: Ja bym sobie przyznała Nobla za spanie.
5: Ja sobie przyznałbym Nobla z dziedziny elektryki, bo niezły ze mnie ściemniacz.
6: Ja wręczyłabym sobie Nobla za wytrwałość. Już ponad 40 lat jestem z jednym i tym samym mężczyzną.
7: Przyznałabym sobie Nobla z pamięci selektywnej. Zapamiętanie drobnych szczegółów nawet sprzed 20 czy 30 lat, a jednoczesne zapominanie tego, po co się weszło do kuchni.
8: Za ten pierwszy głos, czyli za Nobla w dziedzinie finansów, czyli wydawanie nie swoich pieniędzy, wręczamy nie Nobla, tylko złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Wręczamy tę kawę. Dziękujemy wszystkim za udział w dyskusji. A jutro...
1: A jutro piątek, kochani, czyli weekendowe rozrywki będą nam w głowie i zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą spędzania weekendu.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi, a może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Najtrudniejsza sytuacja tradycyjnie w ścisłym centrum Łodzi. Możecie utknąć na Alei Kościuszki, ulicy Zachodniej, Narutowicza oraz Sienkiewicza. Ciasno również na trasie WZ. Kilka minut możecie stracić w rejonie Broniewskiego oraz skrzyżowania ulicy Pomorskiej z Kilińskiego, gdzie remont wymusza objazdy i spowalnia ruch.
16: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: polskie dworce w europejskiej czołówce. Niestety tylko dwa dworce, ale dobre i to.
1: Pierwsza trójka to dworzec w Zurichu, paryski Gare du Nord i Amsterdam Centralny. No. A zaraz za podium znalazł się Wrocław Główny.
2: Brawo!
1: A na dziewiątym miejscu Kraków Główny.
3: Brawo. To jest brawo trochę mniejsze. Tak.
1: Polskie dworce mają rewelacyjne usługi i ułatwienia dla pasażerów, no ale niestety spóźniają się pociągi.
3: No ale spokojnie, polskie dworce też kiedyś trafią na podium, tylko nie mamy pewności, kiedy to nastąpi, gdyż...
4: Informujemy, że wielkość opóźnienia może ulec zmianie.
3: Kochani, kto miał na usłą do roboty, to już możesz sobie odpuścić i posłuchać Eurythmics.

0: całym swoim życiu zawodowym, poza pracą gwiazdy muzycznego show biznesu, Andrzej Krzywy pracował jako kelner, majster budowlaniec, niania oraz uliczny grajek. Czyli Andrzej żadnej pracy się nie boi. A propos, słuchajcie, jest robota ekskluzywna.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ludzi do zadań specjalnych. No. Kogo dokładnie i ile można zarobić? O tym w wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje. Sunshine Reggae.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
3: Reklama. Czwartek, 8 października mamy w kalendarzu, jest 9. Wiadomości radia, złote przeboje przed nami, które przedstawi Iwona Barańska.
4: Zamiast lekcji pomoc psychologiczna. Ostrołęka próbuje wrócić do normalności po ataku w szkole. Na autostradzie A2 Łódź-Warszawa będą nowe odcinkowe pomiary prędkości. Uwaga kibice, na niemieckim stadionie zakaz podskakiwania z radości. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym. Efekt to 9 osób poszkodowanych z ranami ciętymi i kłutymi. Władze Ostrołęki deklarują, że żaden z uczniów nie zostanie bez pomocy psychologicznej. W szkole dziś zamiast lekcji specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent miasta Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
5: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
4: Nastolatek dziś ma zostać przesłuchany. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły go popchnąć do ataku. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
6: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
4: Odcinkowe pomiary obejmą trasy między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgłówem a Niesułkowem. Łącznie to prawie 80 km. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma coraz więcej pracy i szuka ludzi. Do wzięcia jest 28 etatów. Poszukiwani są eksperci w zasadzie do każdego wydziału. Najbardziej do sekcji planowania, analiz, wsparcia infrastruktury krytycznej, wyjaśnia Piotr Błaszczyk, rzecznik RCB. Proponowane zarobki sięgają od 8 do 12 tysięcy brutto.
7: To są te pieniądze, które możemy dać. Szukamy ekspertów, szukamy profesjonalistów, bo wiemy, że to jest praca ważna, odpowiedzialna i potrzebna.
4: Zbieranie ofert trwa do 16 października. Radość na stadionie, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna wtedy przypominać trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Posiedzenie rozpocznie się za pół godziny i będzie prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
4: Najpogodniej będzie dzisiaj na wschodzie i w centrum. W pozostałych regionach więcej chmur i może przelotnie popadać. Na termometrach od 17 stopni w Szczecinie, 20 w Poznaniu, 22 w Krakowie, do 24 w Warszawie. Jutro już znacznie chłodniej, będzie najwyżej 15 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Jakie chłodniej, 15 to no są właśnie, upały właśnie. Po polsku. To jest, mili państwo, taki dzień niczym lotny finisz. Przyspieszasz, przecinasz kreskę na drodze i okazuje się, że do mety jeszcze kawałeczek.
3: O tak. Ale z nami, słuchajcie, kawałek po kawałku, złoty przebój po złotym przeboju. Dojedziemy do mety rączo i radośnie. 8:45, a za pół godziny pojawią się u nas bracia Pekstusowie z naszym dżinglem na gitarze. Obiecujemy i gramy szerre.

0: trzech słynnych Abdulów w historii. Abdul Mohmand, pierwszy afgański kosmonauta, Karim Abdul Jabbar, amerykański koszykarz, legenda NBA. No a trzecią jest Paula Abdul, która właśnie nam zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12:30.
1: Już za chwilę w radiu Złote Przeboje z kolei pojawi się kawałek, który będzie jak piękne wspomnienie tych kilku naprawdę gorących, upalnych dni. Summer, czyli lato. Summer in the City, lato w mieście. Joe Cockera zagramy. No jak to u pana Cockera? To jest cover z starego kawałka grupy Latin Spoonful. No to posłuchajcie, jak to pięknie brzmi. Gramy!

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nuty.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Neonet, Neonet.
10: To korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
11: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego. Za mnie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. And you can dance for inspiration.

0: 1984 rok, tak na osi czasu musimy umiejscowić ten kawałek Into the Groove. Cudowna, wczesna, tak zwana wczesna Madonna. To jest radio Złote Przeboje, które przypomina też, że w ubiegły weekend wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. No ale oprócz wielkich gwiazd, jak ten wspomniany prowadzący, występują też inne znane gwiazdy.
1: Oj tak, i te gwiazdy rozwiązują muzyczne zagadki właśnie jeśli chodzi o daty wielkich przebojów. Wspominają te ukochane piosenki sprzed lat i w niedzielę, najbliższą w niedzielę wieczorem wystąpi między innymi, uwaga, Tomek Szczepanik z zespołu Pectus, który teraz przypomni nam, w jakim radiu się słyszymy?
2: Radio Złote Przeboje!
0: Świetne, świetne. No to jeszcze teraz bracia Pectusy nam powiedzą, czy spodobał im się ten nowy muzyczny program.
3: Bardzo nam się spodobał, przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
1: i uczestnicy
3: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona.
0: Wow, wow, wow.
2: Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz.
1: Spotkanie z rozśpiewaną rodziną Szczepaników, z zespołem Pectus w najbliższą niedzielę. No a klimat tego nowego muzycznego show możecie poczuć na naszych social mediach, na Instagramie, na Facebooku Radia Złote Przeboje. Zapraszamy i gramy teraz jeden z zespołów, którego przeboje też pojawią się w Hitsterze. A jakże? Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mam, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Byliśmy w roku 87, a idziemy teraz do 2026. Mamy czwartek i nasze wspólne przedpołudnie za 5 minut 10. I najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Łodzi.
11: Magda Tkaczyk, zapraszam. Za 2 tygodnie poznamy wyrok w sprawie Sebastiana M., przedsiębiorcy z Łodzi oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. W aucie, w które uderzył, spłonęło młode małżeństwo i kilkuletni syn. Prokuratura chce maksymalnej kary. Obrona uniewinnienia, mówi prokurator Aleksander Duda.
12: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia. Na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
11: Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Tymczasem służby szukają podpalacza śmietników. Ten grasuje na Radogoszczu w Łodzi. W kilka dni doszło do prawie 10 pożarów. Jest więc apel, by zgłaszać na 112 podejrzane zachowanie w pobliżu wiatr. A w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pod czujnym okiem kamer znajdzie się Widzew. Nowe osiedle w Łodzi dołączy do sieci miejskiego monitoringu. Mieszkańcy zabiegali o to w związku z aktem wandalizmu na budynku przy ulicy Szpitalnej.
1: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Pogoda w Łodzi.
11: Temperatura za oknami w Łodzi pomału rośnie. Dziś urośnie do 23-24 stopni. Tak ma być po godzinie 14. Warto z tego skorzystać, bo jak zapowiadają synoptycy, od jutra ma być znacznie chłodniej. Dziś też jeszcze dużo pogodnego nieba. Nad stolicą łódzkiego możemy liczyć na słońce, a chmury, które pojawią się nad miastem, deszczu nie przyniosą. Przynajmniej na razie.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
13: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: 2 minuty po godzinie 10, a to czwartkowe nasze wspólne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to witam Was już teraz bardzo oficjalnie, Gosia Kościelniak, słowami, o których zaśpiewa teraz Afa Davidge.
14: Złote Przeboje.
10: Słowa, words, rok 82.

Dzisiaj jest Światowy Dzień Ośmiornicy. Słuchajcie, to święto zostało ustanowione w 2007 roku jako pierwszy dzień Międzynarodowych Dni Świadomości Głowonogów. Liczba 8, no bo dzisiaj jest 8 października, nawiązuje właśnie do tych 8 ramion ośmiornicy. W związku z tym, ponieważ robota nie zając i być może macie chwileczkę w pracy, żeby zadzwonić do nas lub napisać, to porozmawiajmy sobie o tym dziś, czy macie w pracy takie osoby, które są jak ta ośmiornica, potrafią ogarnąć wiele rzeczy naraz, a może wy sami tacy jesteście? Czekamy na to, abyście krótko nam o tym opowiedzieli, ile rzeczy naraz musicie czasem ogarniać w pracy. Bardzo jestem ciekawa. Za najciekawsze zgłoszenie dzbanek filtrujący na Radio Złote Przeboje 22 44 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Neonet, Neonet.
7: Do korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Od organów Hammonda, fortepianu i gitary, przez bas, perkusję, aż po saksofon, mandolinę i flet. Potrafi grać na niemal każdym instrumencie. Mówię o Stevie Winwoodzie, który właśnie skończył śpiewać w Radiu Złote Przeboje. I teraz tak, Eric Clapton, David Gilmour, George Harrison, Jimi Hendrix, Billy Joel, John Jimmy Page, Robert Palmer, Lou Reed, to tylko kilka osób, kilka nazwisk, z którymi nagrywał pan Stevie. Jeden z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych mężczyzn, gwiazdorów w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Genialny multiinstrumentalista i wokalista, i kompozytor. A przeszedł taką drogę od cudownego dziecka brytyjskiego rhythm and bluesa przez rock progresywny, aż po wielką gwiazdę muzyki pop lat 80. A porzucił szkołę w wieku zaledwie 15 lat. Po co? Żeby się profesjonalnie zająć muzyką. No i jak słyszymy, bardzo profesjonalnie się tą muzyką zajął. A teraz w Radiu Złote Przeboje Sandra i niekończąca się absolutnie miłość, Everlasting Love, rok 1987.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: Reklama.

0: Ja naprawdę wiele spraw jednocześnie. Pilnuję terminów, rozwiązuję bieżące problemy, no i gaszę oczywiście pożary. To się nazywa kreatywność ośmiornicza. Pozdrawiam Was serdecznie, Barbara.
1: Kreatywność ośmiornicza, biorę tę nazwę, piękna jest, wspaniała, Basiu, rozumiem, szanuję to. Macki możemy sobie uścisnąć. Ile rzeczy naraz musicie czasem ogarniać w pracy? Jak ta ośmiornica? Bardzo jestem ciekawa za najciekawsze zgłoszenie po godzinie 12, bo do 12 sobie rozmawiamy. Oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje z naszym logo 22 44 30. Można zadzwonić albo napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: I zagadka The Riddle, rok 84. Teraz wiele odpowiedzi w najbliższym wydaniu naszych wiadomości w Radio Złote Przeboje za 4 minuty o godzinie 11.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
0: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11:00.
13: Wiadomości z Łodzi.
14: Magda Tkaczek, zapraszam. 7 osób z zarzutami, 5 z nich aresztowanych i zlikwidowane 51 punktów z automatami. To efekt kolejnych działań łódzkiej prokuratury w śledztwie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się hazardem. W kwietniu zarzuty usłyszało 7 innych osób związanych z tą sprawą. A tej informacji kierowcy chyba nie chcieliby usłyszeć. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą 2 odcinkowe pomiary prędkości. Powodem jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Trzeba będzie zwolnić do 70, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
15: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
14: Odcinkowe pomiary będą między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierżgłowem a Niesłukowem. W sumie prawie 80 km. Nie wysiadamy z samochodu, bo przed zimą zaplanowano remonty ulic w Łodzi i będzie to zarówno punktowe uszczelnianie pęknięć, jak i frezowanie oraz układanie zupełnie nowego asfaltu. Od poniedziałku prace zaczną się na Paderewskiego. Będą też m.in. na Łagiewnickiej czy Sikorskiego.
13: Radio Złote Przeboje.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: Pogoda w Łodzi.
14: Słońce dzielnie próbuje walczyć o swoją pozycję na niebie, ale więcej chmur zaczyna już się pojawiać nad naszym regionem. Późnym popołudniem i wieczorem będzie już się mocno chmurzyć. I w nocy możliwe, że miejscami popada. Ale póki co warto skorzystać z pogody, bo przed nami całkiem ciepły czwartek. W Łodzi dziś ma być do 23, nawet 24 stopni. To po godzinie 14. Od jutra ochłodzenie.
13: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Dzień dobry, witam. To cały czas jest przedpołudnie czwartkowe w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. i nie może zabraknąć właśnie tego Mr. Zub.

Culture Club Boy George wystąpił w maju tego roku na Eurowizji. Pamiętamy, wspierał wokalistkę San Marino w utworze Superstar i jego krótki kilkudziesięciosekundowy występ na scenie szeroko komentowano w mediach. Zostawmy to. Na początku roku grał koncerty oczywiście z Culture Club w Stanach Zjednoczonych, a na grudzień tego roku zaplanowano jego wspólny występ z kim? Z Shagim w Paryżu. No i Boy George, moi drodzy, prowadzi własną audycję w radiu Boy George FM, w której prezentuje unikatowe utwory, no i własne wersje piosenek. Tak, to radio się nazywa Boy George FM. To całe radio, no bo to jest radio internetowe, a w wielkim radiu, radio Złote Przeboje, teraz dla Was, tuż po George'u, zaśpiewa Lucretia McNeil z dobrą wiadomością, że ktoś Cię kocha.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
11: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
21: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj jest dzień ośmiornicy, która to ośmiornica posiada jeden mózg centralny i 8 mniejszych w każdym ramieniu. Ponad 2/3 wszystkich jej neuronów znajduje się w odnóżach. To oznacza, że każde ramię może myśleć, dotykać, smakować, decydować o swoim ruchu, niezależnie od głównego mózgu. I w przeciwieństwie do ośmiornicy, nasz mózg nie potrafi przetwarzać dwóch skomplikowanych zadań myślowych jednocześnie. To, co nazywamy multitaskingiem w pracy, to w rzeczywistości jest tak zwany task switching, czyli błyskawiczne przełączanie uwagi z jednego zadania na drugie. Napisał do nas słuchacz, którego żony imię znam, Ewa, ale swojego nie podał, więc pozdrawiam serdecznie i czytam. W swojej pracy jestem typową ośmiornicą. Pracuję w budżetówce, więc obowiązków jest po kokardę, a płaca jest średnia. Bywają dni, że muszę robić kilka rzeczy naraz. Naprawdę jest ciężko, ale wtedy poprawiam koronę i mówię sobie po cichu, dam radę. A żeby budżet domowy się zgadzał na koniec miesiąca, łapię dorywczą pracę popołudniami i znów wychodzi ta ośmiornica. Oj, rozumiem. A ile ośmiornic jest wśród nas? Dzień ośmiornicy, rozmawiamy sobie o tym, ile rzeczy naraz musicie czasem ogarnąć w pracy jako ośmiornica. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: Reklama. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Miłość w moim samochodzie, który mimo sporej popularności i na dyskotekach i w klubach nie odniósł większego sukcesu. No i potem w 85 na singlu ukazuje się utwór You're a Woman, I'm a Man. Szał z miejsca stał się wielkim hitem w Europie, a w 89 w radiach i na dyskotekach brzmiał ten przebój, który przed nami teraz w radiu.

0: Katrin and the Waves w Radiu Złote Przeboje tuż przed południem, bo już za 4 minuty będzie 12, a o 12 najważniejszej tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Zbliża się czwartkowe południe, zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
13: Wiadomości z Łodzi.
14: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ciągle brakuje 1287 wolontariuszy i wolontariuszek w całej Polsce. W Łódzkiem 19 osób. Szlachetna Paczka przedłużyła nabór. Warto się zgłaszać, bo to dobre doświadczenie, mówi wiceprezes Fundacji Wiosna Konrad Kruczkowski.
15: To jest ten moment, kiedy wiemy, że komuś pomogliśmy, że czyjeś życie zmieniło się na lepsze, że dopisaliśmy szczęśliwe zakończenie do czyjejś historii.
14: Nabór wolontariuszy potrwa do 18 października. A już teraz w Łodzi startują wielkie badania ruchu. Potrwają 18 miesięcy i to będą pierwsze tak kompleksowe badania. Pomogą zebrać dane, dzięki którym miasto lepiej zaplanuje komunikację oraz przyszłe drogowe remonty. A z dróg startujemy w Przestworza, bo transport cargo na łódzkim lotnisku rozwija skrzydła. Port lotniczy w Łodzi staje się bazą operacyjną towarowego Boeinga 757. Maszyna zabiera na pokład 31,5 tony. Inwestycja jest warta 45,5 miliona złotych. Dodatkowo oznacza także około 20 nowych miejsc pracy.
13: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
13: Pogoda w Łodzi.
14: Coraz więcej chmur zaczyna się pojawiać nad naszym regionem. Późnym popołudniem i wieczorem to właśnie chmury przejmą kontrolę nad niebem i w nocy możliwe, że miejscami popada. Ale póki co warto korzystać z pogody, bo przed nami ciepły czwartek. W Łodzi dziś na termometrach zobaczymy do 23-24 stopni. Tak ma być w okolicach godziny 14. Od jutra synoptycy zapowiadają ochłodzenie.
13: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
5: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
14: Prawie 2 minuty po godzinie 12 wchodzimy w czwartkowe popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Bez względu na to, gdzie jesteście, możecie sobie odebrać właśnie największe przeboje lat 80. i 90. I na przykład Depeche Mode z roku 89. Cieszmy się ciszą i muzyką przede wszystkim. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Byli w Grecji w 1984 roku. No i jak było? Cykady śpiewały, morze było błękitne, słońce blaskiem ogrzewało wszystko dookoła, do tego morska bryza i beztroska. Zespół Manam wrócił z wakacji, no i powstała właśnie ta piosenka Cykady na Cykladach. Tekst napisany przez Marka Dutkiewicza, niezwykle malowniczy, niezwykle pełen poezji. Opowieść o tęsknocie za rajskimi, słonecznymi miejscami. No i oczywiście o pragnieniu ucieczki od codzienności i rutyny. Cykady na Cykladach w momencie premiery nie odniosły natychmiastowego sukcesu, dopiero po pewnym czasie stały się jednym z najbardziej znanych i lubianych utworów Manamu, takim wakacyjnym hymnem. Teraz pozostaniemy dalej w gorącym miejscu, bo o pustynnej róży Sting, Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzień ośmiornicy i rozmawiamy sobie o tym, ile rzeczy naraz musimy czasem ogarniać w pracy, jak ośmiornica, która rzeczywiście jest wielozadaniowa. Bo może jednym ramieniem otwierać muszle, drugim badać podłoże, trzecim równocześnie maskować się przed wrogiem. U człowieka to jest tak zwany pozorny multitasking, czyli pozorna wielozadaniowość, przełączanie się między, nie wiem, Excelem, mailem, Zoomem i tak dalej, różnymi zadaniami naraz obniża naszą produktywność, nawet o 40%. A jednak to robimy. I to jak? Danusia napisała tak. Ja w mojej pracy w biurze rachunkowym jestem bardziej sklonowana niż sztuczna inteligencja. Dokumenty księguję, telefony odbieram, maile sprawdzam i odpisuję. Szefowi dokumenty skanuję i mailuję. Awanturki wyciszam, problemy rozwiązuję i na dokładkę atmosferę fajną w pracy buduję, bo humorem tryskam i sprawiam, że każdy u nas w robocie dobrze się czuje. Mam ksywkę Smerfetka, bo ładna i fajna ze mnie kobietka. Smerfetko, przesyłamy dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje, który tak radośnie pokazuje na naszym Instagramie i dziękuję za zgłoszenia ośmiornicom. I pamiętajcie,
0: robota nie zając.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie 2. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy!

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

Pewnego dnia syn Belindy Carlisle, którą właśnie skończyła śpiewać w Radiu Złote Przeboje, spotkał Diane Warren w jednej z kawiarni w Los Angeles. To autorka tekstów i spytała syna Belindy, co tam słychać u jego mamy. No i po chwili obie panie już sobie rozmawiały przez telefon. Piosenkarka początkowo była nastawiona niechętnie do pomysłu powrotu na scenę, ale została przez Diane Warren skutecznie przekonana. Nowy mini-album był pierwszym anglojęzycznym materiałem Belindy od ponad 20 lat. 3 lata temu to się wydarzyło. Album nosi piękny tytuł Kismet, co można tłumaczyć jako przeznaczenie. A teraz w radiu Złote Przeboje Melanie C.

Co w cel w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem, a potem wracamy do największych przebojów od 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy

0: A kupię dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No.
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra. A ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 90. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
19: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: Reklama.
21: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
22: Atak w szkole podwyżkowym, nie żyje jedna osoba. Kredytobiorcy wstrzymują oddech, ekonomiści ostrzegają przed podwyżkami. Rewolucja na polskich dworcach, PKP chce skończyć z mylącą numeracją. Ewelina Walczak, czarna seria. Wczoraj Ostrołęka, dziś Leszczydło, nowiny podwyżkowe. To tam 15-letni uczeń zabił 37-letnią woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę. Ostrołęcy śledczy zabezpieczają dowody, a sąd rodzinny wkrótce zdecyduje, czy nastolatek będzie sądzony za to morderstwo, jak dorosły. Przypomnijmy, do pierwszego ataku doszło wczoraj w Ostrołęce. 19-latek wszedł do tamtejszej szkoły z nożem przypominającym maczetę i z plecakiem z ładunkiem wybuchowym. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Napastnik jest w policyjnym areszcie. W związku z atakami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów MSWiA, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie właśnie się rozpoczyna. Raty kredytów wkrótce pójdą w górę, choć wczoraj stopy procentowe pozostały bez zmian, widmo podwyżek znów krąży nad rynkiem. Wszystko przez rosnącą inflację. Kiedy wygaśnie program paliwowy, a w górę pójdą ceny prądu i żywności, Rada Polityki Pieniężnej znów użyje swojej głównej broni, tłumaczy ekonomista Piotr Kalisz z banku City Handlowy.
10: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy dwa razy, może raz.
22: Więcej o wczorajszej decyzji powie po południu prezes NBP Adam Glapiński. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
14: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
22: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
21: Nad morzem i na zachodzie dzisiaj pochmurno i możliwy deszcz, a w centrum i na południu i wschodzie prawie lato. 17 stopni w Szczecinie, 19 w Trójmieście, 21 we Wrocławiu, aż 24 w Katowicach i Warszawie i w Rzeszowie 25.
20: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: 2 minuty po godzinie 13:00 wchodzimy w kolejną godzinę czwartkowego popołudnia Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak zapraszam, a zaczniemy tę godzinę z No Mercy. Where do you go?

Gdyby ktoś miał ochotę odpowiedzieć na kilka pytań, a przy okazji wygrać 1000 złotych, to oczywiście zapraszamy. Złote od złotych. Żeby dołączyć do grupy chętnych, odpowiedzcie na pytanie wstępnie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Co kupię za pierwsze 100 zł wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, no i zadzwonimy do jej autora i już za samo odebranie upominek, a potem pytania i za każdą dobrą odpowiedź stawka wygranej rośnie aż do 1000 zł. Złote od Złotych, a teraz w radiu Złote Przeboje Genesis.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi. Dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
14: Reklama.

Obaj byli drwalami i obaj byli jej przyjaciółmi. I obaj byli wymyśleni. To przyjaciele Cher z dzieciństwa, czyli z czasów, gdy Cher była jeszcze Cheryl. Miała właśnie dwóch wymyślonych przyjaciół, drwali, a potem, kiedy była już dorosła, do dzisiaj chyba Cher zbiera figurki i przedmioty związane ze słoniami. A przed nami w Radiu Złote Przeboje pani Cher o tym, że zgadza się tylko na jedną z tych dwóch opcji. Wszystko albo nic. All or nothing. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Dużo dobrego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto. Dużo dobrego.
11: Za mniej.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
14: Neonet, Neonet,
15: to korzyści pełen sklep.
14: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
16: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: Albano i Romina Power i Felicita. Czym jest szczęście? Zapytuję ja ciebie, Gosiu. Felicita.
1: Szczęście Felicita. To popołudniowy czwartek, a nawet popołudnie czwartkowe, kiedy Gosia Kościelniak już szykuje się na piątek, a Jerzy opiekuje się cały popołudniem. Czyż nie jest to szczęście?
0: No idealnie, no. Ireni, Jusiz i kiedyś cię znajdę teraz, a wszyscy uśmiechamy się od ucha do ucha. 3, 4.

0: 80. i 90. No i my się kłaniamy, między innymi Ewelina Walczak, która będzie wam mówić o 14:00 o tych najważniejszych wydarzeniach.
1: A między innymi w tych najważniejszych wydarzeniach znalazły się boty. I to niekoniecznie w dobrym znaczeniu, a mianowicie chodzi o to, że uczelnie zmienią taktykę i wrócą do egzaminów ustnych, ale więcej o tym w wiadomościach o godzinie 14:00, oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
13: Czwartek 8 października. Ewelina Walczak przygotowała i przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Będą dodatkowe patrole wokół szkół. Rząd reaguje na ataki nastolatków. Literacki Nobel przyznany, nagrodzono kanadyjską poetkę. Bot nie obroni dyplomu. Uczelnie zmieniają taktykę i wracają do egzaminów ustnych. Więcej policyjnych patroli wokół szkół to decyzja po pilnej naradzie u premiera z udziałem szefów służb. Spotkanie zwołano po atakach zbrojnych z udziałem nastolatków. Wczoraj w Ostrołęce, a dziś przed południem pod Wyszkowem, gdzie 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną. Donald Tusk polecił policji natychmiastowe wzmocnienie bezpieczeństwa przy placówkach, aby zapobiec ewentualnym naśladownictwom. Jak zaznaczył szef rządu, dzisiejszy atak wyróżniał się na tle poprzednich.
15: Po raz pierwszy mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
14: Policjanci tymczasem sprawdzają, czy ataki w szkołach nie są związane z internetowym challenge'em. Literacki Nobel wędruje do Kanady. Najważniejsze wyróżnienie w świecie literatury otrzymała w tym roku poetka Anne Carson. Szwedzka Akademia doceniła ją za nowatorski styl i łączenie klasycznej, antycznej tradycji z problemami naszej codzienności. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
16: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
14: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, a zatrzymano 58 osób. Zwykła grypa niemal odebrała mu życie. Wirus tak spustoszył organizm 17-letniego Kaspra, że niezbędny był obustronny przeszczep płuc. Zabieg z sukcesem przeprowadzili specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kasper cały czas walczy o powrót do zdrowia, ale ma nadzieję, że wróci do normalnego życia.
17: Na pewno dużo lepiej niż na początku, jak się obudziłem. Na pewno rehabilitacja, powrót do szkoły. Szkoły trzeba na pewno zdać, no i potem się zobaczy.
14: Kacper spędził w szpitalu ostatnie 8 miesięcy. Sztuczna inteligencja na studiach bez odgórnych regulacji. Ministerstwo Nauki nie wyda jednolitych wytycznych i zostawia wolną rękę rektorom. Jak donosi Rzeczpospolita, uczelnie same muszą wyznaczyć granice korzystania z AI. Choć pomoc botów nie jest zakazana, to systemy antyplagiatowe coraz łatwiej oszukać, dlatego wykładowcy zmieniają taktykę. Do łask wracają egzaminy ustne, bo tylko w bezpośredniej rozmowie można gdzieś sprawdzić, czy student faktycznie faktycznie rozumie to, co napisał w swojej pracy dyplomowej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jutro już znacznie chłodniej w całej Polsce. Dzisiaj najcieplej na Mazowszu i na Śląsku. W tej chwili 23 stopnie w Warszawie, w Kielcach i w Lublinie. Ciepło też w Krakowie i Rzeszowie. Najniższe temperatury z kolei mamy w Koszalinie i Szczecinie. Od zachodu deszczowe chmury. Mokasynki Michaela Jacksona kończą właśnie 90 lat. Te jego kultowe loafersy nadal można kupić, jakby ktoś był zainteresowany, to tak daje znać. Jerzy Telesiński, u mnie same największe kultowe gwiazdy lat 80. i 90.

Rod Stewart przyjedzie do Polski, zagra w Krakowie w lipcu przyszłego roku. To jego pożegnalna trasa koncertowa, więc warto dobrze zaplanować sobie najbliższe lato. A do tego czasu i Rod Stewart, no i inni najwięksi będą u mnie licznie ogrzewać nas jesienią i zimą i na wiosnę. Na przykład grupa The Corrs w Radiu Złote Przeboje teraz, a co poranni dziennikarze Radia Złote Przeboje robią w telewizji, powiemy wam za moment.

0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
3: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
2: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
3: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert.

0: The Two of Us, czyli Tylko ja i on, czyli Tomek Florkiewicz w studiu Radia Złote Przeboje, ale też trochę w telewizji. No.
1: Hipster. Oj tam.
0: Hipster, takie nowe telewizyjne show. Dwa pierwsze odcinki za nami. No, a my cię tam posyłamy, żebyś tak troszkę z tymi gwiazdami się tam poszwendał.
2: Z wielką przyjemnością pojawiam się na planie programu Hipster, gdyż jest to program bliski sercom słuchaczy Radia Złote Przeboje, gdyż tam się sięga po właśnie przeboje te największe z minionych dekad, z lat 80., z lat 90., czyli nasze te ukochane dekady w muzyce. I wiadomo, że z tymi największymi przebojami zawsze wiążą się fajne wspomnienia. O tych wspomnieniach opowiadają największe gwiazdy. Premierowe odcinki za nami. Bardzo dobre recenzje, proszę pana, bardzo dobre komentarze.
0: No, to co, gdzie podejrzeć? Na przykład na naszym Instagramie, jak ktoś tak chciałby troszkę zobaczyć.
2: Tak zwane social media Radia Złote Przeboje, Instagram, Facebook, polecamy, zapraszamy. Tam też takie kuluary zza kuchni, różnych historii. Na przykład wasz prowadzący jest w make-upowni, w naszym ulubionym, prawda? Ulubionym miejscu radiowcy.
0: Jak radiowiec, to właśnie tam. Jeśli jeszcze nie widzieliście, zobaczcie koniecznie.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: wartości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
15: Reklama.

duety rządzą. Bill Medley to połowa legendarnego duetu Rodgers Brothers, natomiast Jennifer Warnes, która z nim przed chwilą zaśpiewała, oprócz tego duetu, ogromny sukces odniosła też śpiewając Up Where We Belong z Joe Cockerem. Także serdecznie trzymam kciuki, myśląc o tych naszych gwiazdach, za to, żeby wasze prywatne duety życiowe zawsze tak harmonijnie brzmiały jak te w Radiu Złote Przeboje. London Beat i rok 1990.

0: Z Bonnie Tyler Shaking Stevens albo z Shakinem Stevensem Bonnie Tyler. W każdym razie największe przeboje lat 80. i 90. na naszej antenie. Zrobię sobie krótką przerwę na wiadomości. O 15:00 Ewelina, będziemy mówić o czym?
1: No między innymi o jutrzejszych limitach cenowych na stacjach, ale także o tym, w jakim przypadku czasem dodatkowe kilogramy mogą nam wydłużyć życie.
0: No proszę. Więc... To co? Szczegóły o 15:00?
1: W wiadomościach Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Jutro

0: Piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki.
1: I zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
2: Włącz radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: To jest lek!
16: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
3: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 8 października. Pora na wiadomości, które przedstawi Ewelina Walczak.
20: Niebezpieczny trend w sieci. Policja szuka powiązań między atakami w szkołach. Benzyna i diesel w górę. Znamy jutrzejsze limity cenowe na stacjach. W tych wiadomościach powiemy też o tym, kiedy dodatkowe kilogramy mogą czasem wydłużyć życie. Czy ataki w szkołach są powiązane? Policja bada ten trop po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem, gdzie 15-latek zabił 37-letnią woźną i ranił dwie osoby, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
21: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
20: Śledczy sprawdzają też wątek naśladownictwa. Zaledwie wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił nożem 9 osób, a w sierpcu w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka, który wprost planował zrobić w szkole coś złego. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 7,77 zł, a oleju napędowego 7,82 zł. Obywatel Ukrainy, który 2 tygodnie temu zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, usłyszał zarzuty zabójstwa. Ihorem przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie znają jeszcze motywu ataku, dlatego zwrócili się o pomoc do Ukrainy, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu.
22: Wnioskując o przesłuchanie w charakterze świadka matki Ihora M.,
20: mężczyźnie grozi dożywocie, o ile biegli nie uznają go za niepoczytalnego. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
23: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
20: A na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitaria dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Na koniec medyczny paradoks prosto z Nowego Jorku. Tamtejsi naukowcy odkryli, że przy diagnozie demencji dodatkowe kilogramy mogą działać na naszą korzyść. Badania pokazały, że pacjenci z nadwagą lub otyłością żyją zauważalnie dłużej od tych szczupłych. Ryzyko zgonu spada u nich nawet o blisko 30%, ale naukowcy stanowczo przypominają, to absolutnie nie jest zachęta do tycia na zapas. We'll be right back.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
1: Magda Tkaczyk, zapraszam. Za niespełna godzinę warto pojawić się na ulicy Piotrkowskiej. W Łódzkiej Alei Gwiazd swoją gwiazdę odsłoni Robert Więckiewicz. Potem Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi zaprasza na spotkanie z aktorem i pokaz filmu W ciemności z jego udziałem. Tymczasem filmowa Lalka od tygodnia jest na ekranach kin i przyciąga tłumy widzów. Nic dziwnego, produkcja ma świetne recenzje. W jednej z nich można przeczytać, że trwający 2,5 godziny obraz nie jest patetyczny. Przeciwnie, zrealizowano go z rozmachem, z doskonałą obsadą i twórcy nie zapomnieli o poczuciu humoru i dystansie. Lalkę można zobaczyć m.in. w łódzkim Heliosie. A w Muzeum Kinematografii w Łodzi będzie można spotkać autorkę książek dla dzieci o Puciu, to w niedzielę. Dodatkowo zostanie pokazana animacja Pucio kocha zwierzaki, gdzie głosów użyczyli m.in. Artur Barciś i Małgorzata Socha.
18: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
0: Deszczowe chmury przesuwają się od zachodu i południa. Najcieplej w tej chwili w Warszawie 22 stopnie, tyle w Kielcach i w Lublinie. Najniższe temperatury mamy nad morzem. W Koszalinie 16 stopni, w Szczecinie 15. Marzena Rogalska ma pomysł, co zrobić z tym, że od jutra zrobi się zimno. Te tajemnice zdradzimy wam o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Hey!

Rewolucje kulturowe. Tu zawsze chodziło o muzykę, powiedział kilka dni temu Chesney Hawkes. Smells Like Teen Spirit. Ten utwór zmienił wszystko w muzyce. Nagle pojawił się Kurt Cobain. To ta sama zasada, co w latach 70., kiedy pojawili się Sex Pistols. No święte słowa. A my w Radiu Złote Przeboje gramy właśnie to, co w muzyce przetrwało i okazało się najlepsze. Teraz Colby Calais, a za moment wpadnie do mnie Marzena Rogalska i będą karaibskie klimaty. Dlaczego? Przekonajcie się.

0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł. Netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi, a może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
11: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: George'em Michaelem Whitney Houston. No takie duety to tylko w Radiu Złote Przeboje, powiem nieskromnie. Jeszcze jeden taki tutaj fajnie
1: Telesiński-Rogalska.
0: My to jesteśmy takie zgrane, że ja nie wiem skąd to się bierze. Powiedz mi, Marzena.
1: My jesteśmy bardzo zgrane. My chyba w poprzednim życiu też się znałyśmy, Jurku,
0: pewnie,
1: ci
0: tak.
1: Powiem.
0: No tak mi się wydaje, że coś w tym
1: też mi się tak wydaje. No.
0: I też się zachwycaliśmy takimi gwiazdami jak grupa Laid Back. To są Duńczycy, więc jak oni pojechali na te Karaiby, jak im się zrobiło tak fajnie, cieplutko i potem wrócili do tego swojego duńskiego chłodu i zimy, to aż nagrali w 83. piosenkę Sunshine Reggae. To co? Zakładamy okulary słoneczne? Wczoraj
1: ale
0: trochę
1: tak,
0: mówiliśmy,
1: wiesz,
0: i sobie wyobrażamy.
1: Juras, podobno no. Dziś jest ostatni taki piękny, ciepły dzień.
0: Naprawdę?
1: Jesieni.
0: A co potem będzie?
1: Potem będzie piątek i potem już ta jesień. Dobra, nie będę wam łudzić.
0: Co?
1: Daj spokój.
0: Sunshine Reggae.
1: O,
0: i tego się trzymamy.
1: Oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny. W dół.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
14: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
21: masz. Reklama.
22: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.

2546 zł kosztują najtańsze bilety na występy Backstreet Boys w Las Vegas. No ale kto bogatemu zabroni, prawda? Dla tych, co od Las Vegas wolą las za miastem, no dobra informacja. Warto mieć przy sobie aplikację Radia Złote Przeboje na smartfony, no to wszędzie będziecie wtedy mogli sobie posłuchać największych przebojów lat 80. i 90. i to za darmo. By Backstreet Boysów zresztą też.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, w którym, tak jak wszędzie w tej szerokości geograficznej, zbliża się już godzina 16. O 16 wiadomości, o czym będziemy mówić?
1: Wprawdzie mamy dopiero październik, ale listopad już puka do drzwi. A co warto robić w listopadzie? Zwiedzać rezydencje królewskie za darmo. Ale więcej o tym w wiadomościach o godzinie 16 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
2: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła.

0: wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem All Inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W czwartek jest 8 października. Pora na wiadomości. Ewelina Walczak.
6: Codzienne patrole przy szkołach i cięcie patotreści w sieci. Premier zapowiada radykalne kroki. Surowsza kara dla Polaka za pomoc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy. Od tajnych piwnic po same strychy bez wydawania grosza powraca kultowy darmowy listopad. Natychmiastowe blokowanie przemocy i mowy nienawiści w sieci. Premier Donald Tusk domaga się przywrócenia przepisów umożliwiających błyskawiczne odcinanie groźnych treści na platformach internetowych. To w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. A sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku 15-latek jest w rękach policji. Czeka na zarzuty. Prezes Wyszkowskiego Sądu Tomasz Królik wyjaśnia, że wciąż nie wiadomo, czy napastnik odpowie za te zbrodnie jako dorosły, czy jak nieletni.
7: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
6: Jeśli tak się stanie, może mu grozić nawet do 25 lat więzienia. W przypadku zastosowania trybu dla nieletnich trafi do poprawczaka i wyjdzie na wolność najpóźniej po ukończeniu 21 roku życia. Zamiast 3-5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który pomagał w przygotowaniach do zamachu na prezydenta Ukrainy. Sędzia Artur Achmerowicz tłumaczy, że pierwotny wyrok był zbyt łagodny.
8: Składanie oferty pracy na rzecz wywiadu rosyjskiego nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
6: Dzisiejsze orzeczenie sądu jest już prawomocne. Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
9: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza.
6: Mówiła Carson, gdy była w Polsce, wówczas odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Wawel, warszawskie łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Cztery najważniejsze polskie rezydencje przez cały listopad zwiedzimy całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, a to przede wszystkim szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. Film Social Network sprzed 16 lat opowiadał o początkach Facebooka i jego twórcy. Został nagrodzony 3 Oscarami. W kinie Helios w Łodzi od jutra Social Reckoning w sieci Konsekwencji. Opowiada o platformie społecznościowej, ale o momencie, gdy dziennikarskie śledztwo ujawniło jej wewnętrzne funkcjonowanie i wiele szkód przez nią spowodowanych. Jutro też spotkanie z gwiazdą w klubie Dąbrowa przy Dąbrowskiego w Łodzi. Gościem będzie aktorka Hanna Śluszyńska. Artystka opowie o swojej karierze, a także zaprezentuje piosenki ze swojego repertuaru. Wstęp jest bezpłatny, ale warto się zapisać. Zapisów nie potrzebujecie, by w sobotę odwiedzić Psi Targ w Manufakturze. Imprezę stworzoną z myślą o miłośnikach czworonogów. Będą specjaliści, którzy udzielą praktycznych porad dotyczących opieki nad zwierzętami, a inspektorzy Animals Łódź podpowiedzą, jak przygotować się do adopcji czworonoga.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
11: Pogoda.
5: Jutro już wyraźnie chłodniej w całej Polsce. Dzisiaj najniższe temperatury mamy na północy, w tej chwili w deszczowych Szczecinie i Koszalinie 14-15 stopni. Najwyższe temperatury w tej chwili w Warszawie, w Lublinie i Rzeszowie 22. O używaniu plastikowych desek do krojenia już opowiadałem, ale w związku z tym, że naukowców zaskoczyło właśnie coś nowego a propos tychże desek, powiem wam o 16.30, o co chodzi. Jerzy Telesiński, jestem do waszej dyspozycji.

fajny facet w ogóle, kochany taki, pełen szacunku do ludzi, z dużą empatią, pomocny, jest rdzeniem naszej familii. To fragment zakulisowej rozmowy Edyty Bartosiewicz z Baronem, a ja przypomnę, że synek Edyty Bartosiewicz ma już 35 lat, a mama śpiewa w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,9.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października. Carrefour, w sumie
5: najlepszy jest. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Reklama.

0: Legendarny przepis Tiny Turner na chleb kukurydziany z boczkiem i maślanką trafił nawet swego czasu do książki kucharskiej Sweet Pies Cookbook. Ciekawych odsyłam, a wszystkich zapraszam do kuchni, bo okazuje się, że plastikowa deska do krojenia wytwarza od 14 do 71 milionów cząstek rocznie. Ale okazało się coś jeszcze.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Naukowcy wystawili uwolnione cząsteczki polietylenu na działanie komórek myszy i monitorowali, czy mogą one im zaszkodzić. Żywotność komórek nie zmieniła się znacząco w teście laboratoryjnym. Zatem sama ogromna ilość cząsteczek nie oznacza od razu toksyczności. Drugie odkrycie jest równie nieoczekiwane, mianowicie w niektórych eksperymentach drewniane deski do krojenia uwalniały od 4 do 22 razy więcej mikrocząsteczek niż te plastikowe. Różnica polega na tym, że organizm nie postrzega wiórów drzewnych jako obcych i nie uznaje ich za zagrożenie dla zdrowia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Popołudnie i wieczór z wyraźnym podziałem na mapie. Najwięcej słońca w centrum i na wschodzie. Na zachodzie oraz na południu kraju przybywa chmur i przelotnego deszczu, a w Karpatach mogą pojawić się burze. Wieczorem mocniej powieje, także w Karpatach i na zachodnim wybrzeżu. A nogę z gazu zdejmujemy na S6 w zachodniopomorskiem, między węzłami Borkowice i Dobre zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Gdańska.
4: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.

najnowszy singiel przekroczył 490 tysięcy wyświetleń na YouTubie w mniej niż 48 godzin. Taka jest właśnie moc Milan Farmer. I to bez obecności na Spotify, czyli platformie, która dla większości współczesnych artystów jest to właśnie takim najważniejszym kanałem dotarcia do odbiorców. Brawo! Brawo dla Milan Farmer. Na naszym kanale dotarcia do Was, do fanów największych przebojów lat 80. i 90. panowie Hollyoaks.

0: Również no, dla tych, którzy trochę czują się wytrąceni z równowagi, będziemy mieć wiadomości o 17.
1: A w nich między innymi o poczuciu winy, o tym, że nie potrafimy odpoczywać. Ale więcej oczywiście o 17 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Polska noc kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska noc kabaretowa 2026. Atlas.

0: Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach. 8 października. Ewelina Walczak przedstawi wiadomości.
4: Bat na internetową przemoc. Jeszcze dziś posłowie mogą przyjąć nowe przepisy. Spada zaufanie do polityków. Mamy najnowsze sondaże. Odpoczynek z poczuciem winy. Aż 80% z nas ma objawy wypalenia. Mazowiecka kurator oświaty zwołuje pilną naradę ze wszystkimi dyrektorami szkół w regionie. Jutrzejsze spotkanie online w całości będzie poświęcone procedurom bezpieczeństwa. To bezpośrednia reakcja na wczorajsze i dzisiejsze brutalne ataki, do których doszło w dwóch placówkach na Mazowszu. Jutro w szkołach w gminie Wyszków nie będzie lekcji. Placówki pozostaną otwarte jedynie w celach prowadzenia opieki nad uczniami. To po ataku nożownika w szkole Leszczydole w Nowinach. Dzieci z tej szkoły po paru godzinach opuściły placówkę wcześniej. Swoje czynności na miejscu prowadzili śledczy. Rodzice dzieci czekali przed szkołą przez kilka godzin w obawie o swoich najbliższych. Czego teraz potrzebują?
5: Psycholog na ten moment czy żaden nauczyciel nie da im takiego wsparcia jak rodzice.
6: Mamy dalej funkcjonować, tak?
5: Myślę, że powinno państwo się bardziej może przyjrzeć temu, co się dzieje w sieci.
4: Tymczasem jeszcze dziś Sejm ma przyjąć akt o usługach cyfrowych, który umożliwi szybkie blokowanie nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie. Tak zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Prezydent liderem zaufania Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu CBOS. Głowa państwa ufa jej ponad połowa badanych, a za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik.
7: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
4: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Mamy najnowszy rezerwat przyrody w Wielkopolsce, dokładnie w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
8: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. Jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
4: Był to kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Coraz więcej deszczu od zachodu i od południa w Polsce, w której jutro zrobi się już chłodniej. Tymczasem ciągle jeszcze w Rzeszowie 22 stopnie, tyle w Warszawie. Najniższa temperatura w Szczecinie 14 stopni.
10: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W tym mieście rozwinął się przemysł elektrotechniczny, włókienniczy, meblarski. Znajduje się tutaj węzeł kolejowy, są uzdrowiska, a 25 czerwca 1952 roku w holenderskim Hilversum urodzili się bracia Kellerowie, którzy założyli ten zespół, który zagram wam właśnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, witajcie.

Płyty pozwalają na ucieczkę przed dyktatem algorytmów i AI, powiedziała Kasia Kowalska, która 1 października odebrała srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Gratulacje, no i zasłużone ukłony i serdeczności dla Kasi Kowalskiej od Radia Złote Przeboje.

0: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

Siostry Wanda, Sheila i Janet Hutchinson, czyli żeńskie trio The Emotions, wspiera wokalnie panów z Earth, Wind & Fire w tej piosence. A że muzycy obu formacji wspierali się i znali się wcześniej, to była to właściwie tylko formalność. Jermaine Jackson, wspierany przez Pia Zadore, albo na odwrót, teraz w Radiu Złote Przeboje, a niech ta właśnie piosenka wspiera was w czwartkowym popołudniu, niezależnie od tego, czym się aktualnie zajmujecie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Jutro, piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki. I zapytamy Was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
17: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Wieczorem parasole przydadzą się w zachodniej połowie Polski i na południu. Tam przelotne opady, a w górach możliwe burze. Centrum i wschód najdłużej utrzymają pogodne niebo. W nocy opady obejmą kolejne regiony, a wysoko w Tatrach deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga na bardzo silny wiatr nad Bałtykiem. W nocy porywy osiągną od 85 do nawet 100 km na godzinę. A co na drogach? Zwalniacie na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w Kostomłotach. Tam pracują drogowcy.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Hit of the Night i Sandra we własnej osobie w Radiu Złote Przeboje, w którym pojawi się teraz człowiek, któremu bardzo zazdroszczę faktu, że we własnej osobie Sandrę miał okazję poznać. Tomek Brel.
1: Dzień dobry, a powiem wam na ucho, że nawet kupiłem jej kwiaty.
0: Aha. Naprawdę?
1: Naprawdę. Naprawdę.
0: Jaka była reakcja?
1: Ucieszyła się.
0: No pięknie. Tomek Brel, cieszymy się, że będziesz z nami po 18. Co tam po 18?
1: Dzisiaj kwiatów nie będzie, ale będą bilety na koncert pod tytułem Królowie Życia.
0: No też się cieszymy. Zostańcie z nami, to Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
12: Czwartkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie. Teraz czas na wiadomości sportowe.
13: Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku podczas Igrzysk Olimpijskich, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata.
15: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
12: Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 7 do 10 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu tu do 12. Jutro w dzień najładniej będzie na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotny deszcz. A na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu

0: 10.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: No to mamy już aktualną prognozę pogody. Teraz pojawi się za to piosenka, która mimo upływu 36 lat też jest wciąż aktualna. Chłopcy z placu Broni, Kocham wolność w radiu Złote Przywoje. 36 lat. No z jednej strony może się to wydawać dużo, ale są tacy, którzy na scenie spędzili pół wieku. I o tym więcej za chwilę.

Pięknie Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. A my w tym tygodniu w programie Cała Muzyka zapraszamy się do Gdańska na niezwykły koncert. Koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowie Życia, czyli 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Panowie poznali się wcześniej niż 50 lat temu. Jak opowiadał mi Grzegorz Skawiński, to był rok 1968. Wpadli na siebie na szkolnym korytarzu. Od słowa do słowa stwierdzili, że interesują ich podobne rzeczy i zaczęli knuć, jak to ładnie powiedział Grzegorz Skawiński. No i knują do dzisiaj. Jak im to wychodzi? No gorąco zapraszam na nasze strony internetowe. Tam czeka na was zadanie. Z czym kojarzą wam się Królowie Życia? W maksymalnie 5 słowach. Napiszcie, a ja przed 20 zadzwonię z biletami do autorów najciekawszych skojarzeń. Czwartkowy wieczór, tu Radio Złote Przeboje. Teraz Tears of Fears.

0: Various Monks w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to pierwszy raz zobaczyłem teledysk zespołu Various Monks. To były lata 90. No i miało się wtedy wrażenie, że świat zmienia się wokół nas w niezwykłym tempie. Tak swoją drogą to też rozmawialiśmy kiedyś z zespołem Various Monks o tym, czy pamiętają, kiedy sami siebie zobaczyli w telewizji. No i okazało się, że owszem, tak?
1: No pewnie, że pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Siedzieliśmy wszyscy, cały Various, w jakimś takim wynajętym mieszkaniu w Warszawie na Saskiej Kępie. Wynajmowało nam to mieszkanie, wynajmowała firma fonograficzna, która nas wydawała. I czekaliśmy na emisję w telewizji programu, w którym właśnie pierwszy raz ten teledysk miał być wyemitowany. No i oczywiście wielkie to było podniecenie. Siedzieliśmy w ciszy i w małym telewizorku oglądaliśmy, jak to wygląda po zgraniu, bo oczywiście wcześniej nie było możliwości, żeby to zobaczyć. No i pamiętam, że to było ekscytujące zobaczyć się w takim wydaniu w telewizji, no bo w zasadzie byłam tam dość mocno zrobiona. Ktoś mi zrobił make-up, ktoś mnie uczesał, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie ładnie oświetlił, więc jakby w takim wydaniu widziałam się pierwszy raz.
0: Tyle Kasia Stankiewicz. No to pozdrawiamy w takim razie gorąco. Za chwilę Right Said Fred w Radiu Złote Przeboje. A teraz powędrujemy do lat 80. Wtedy również działo się dużo dobrego. Przynajmniej w muzyce.

Lights at Threat w Radiu Złote Przewoje Don't Talk Just Kiss, czyli w szybkim tłumaczeniu nic już nie mów, tylko całuj. No, jednego panom z zespołu Lights at Threat odmówić nie można, a mianowicie poczucia humoru. Jak z poczuciem humoru jest u mojego dzisiejszego gościa, który pojawi się po 20, to sprawdzimy na pewno, ale zawsze kiedy się spotykamy, no to jest mnóstwo dobrej zabawy. Kto nas dzisiaj odwiedzi? O tym za chwilę.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
22: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra. A ty co będziesz robić?
22: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
23: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce.
0: Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
19: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
23: Kogo?
19: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
23: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
19: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
23: Tak, jest posterunkowy Cezary.
19: No, więcej na szkłomazgon.pl.
23: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
19: I Cezary Pazura.
24: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
25: Reklama.
26: Złote przeboje w drodze.
27: Przed nami pochmurna i wietrzna noc z przelotnym deszczem w większości kraju, a nad samym morzem także z burzami. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Głównym zagrożeniem będzie wiatr. Na wybrzeżu sztorm i porywy lokalnie do 100 km na godzinę, a w Sudetach i Karpatach do 85. Noga z gazu na zjeździe z A4 na S7 w Bieżanowie. Drogowcy poszerzają łącznicę, przez co obowiązuje tam twarde ograniczenie do 50.
26: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

False Garden i Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje, czyli cytrynowe drzewko w programie Cała Muzyka. No a ja obiecałem słówko o gościach dzisiejszego wydania programu Cała Muzyka. Po 20:00 fantastyczna, jedyna i niepowtarzalna Patrycja Markowska, która bardzo często nas odwiedza, no ale taka okazja zdarza się chyba raz na ćwierć wieku. Swoją drogą to ciekawe, jak zareaguje na określenie ćwierć wieku. No chyba lepiej brzmi jednak 25 lat. 25 lat na scenie, z tej okazji trasa koncertowa, z tej okazji płyta i to płyta podwójna, akustyczno-elektryczna. Czy Patrycja Markowska nie mogła się zdecydować, jak uczcić ten jubileusz? No na pewno o tym porozmawiamy dzisiaj po 20:00 w programie Cała Muzyka w naszej radiowej strefie gości. Programu Cała Muzyka. Teraz zespół Dżema.

0: również w tym jest energia. Christina Aguilera i Pink, oczywiście między innymi, no bo pani jest zdecydowanie więcej. Za chwilę pojawi się jeszcze jedna pani, ale to pani, którą pamiętamy do dzisiaj. Pewnie pokolenie obecnych 40-50-latków po usłyszeniu pierwszej nutki będzie wiedziało, o co chodzi. Sabrina i Boys, czyli piosenka, do której teledysk pewnie pamiętamy do dzisiaj. No co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć. Co ciekawe, ten teledysk był zakazany w dwóch krajach, no co tylko oczywiście przysporzyło mu popularności, bo jak mawiają, zakazany owoc smakuje zdecydowanie najlepiej. Sabrina, czyli artystka, która w formie plakatu wisiała pewnie w co drugim nastoletnim pokoju przed laty. A skoro o plakatach mowa, no to rozmawialiśmy też na ten temat z kilkoma artystami, jak z nastoletnim pokojem i plakatami wyglądała sprawa na przykład u Antka Smykiewicza.
1: Mój pokój zawsze był urządzony dokładnie tak, jak chciałem. Starałem się zrobić jak najwięcej sam. Nie było co prawda plakatów, ale było akwarium, pamiętam, były jakieś rzeczy do majsterkowania, bo jeździłem na stricie, na łyżworokach, agresywna taka jazda przez 6 lat, więc zawsze miałem mały warsztat w domu, gdzie rozkładałem swój sprzęt, po prostu czyściłem to wszystko, żeby było sprawne i tak dalej, żeby do skateparku następnego dnia móc rano jechać i sobie troszeczkę powalczyć. Więc mój pokój był pełen wszelkiej maści gratów i dopiero musiałem się tego oduczyć, jak wyprowadziłem się z domu, żeby po prostu był porządek i teraz już wszystko działa elegancko.
0: No podejrzewam tak swoją drogą, że gdybyśmy zamknęli oczy, to bez większego problemu możemy sobie przypomnieć, jaki mieliśmy bałagan w swoim nastoletnim pokoju przed laty, prawda? Boys.

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19:00, pogoda i wiadomości sportowe, a po 19:00 no na pewno będę miał bilety na koncert Królowie Życia do Gdańska.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania.

0: Ali, Ambilight, Coolet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca. Reklama.
9: Pogoda odrobinę kaprysi gdzieniegdzie, ale to dokładnie sprawdzimy za chwilę. Teraz minęła 19, czas na wiadomości sportowe. W radiu Złote Przeboje.
10: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers w pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA. Polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim żużlowcem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski.
10: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
9: Pogoda. Jutro w dzień najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. W nocy przelotny deszcz, nad morzem możliwe burze, a wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatury od 7 do 10 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu do 12.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
9: No to teraz jeszcze prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje. Za kilka minut na pewno urządzimy sobie rozgrzewkę przed wieczorem pełnym gości. Dzisiaj Patrycja Markowska, z którą słówko zamienimy. No a po 20 porozmawiamy o jej najnowszym muzycznym dziecku, czyli płycie 25 lat. Właściwie to płyta jest podwójna. Muzycznie też będzie pięknie. Za chwilę Suzanne Vega, teraz Baltimora.

0: Co ciekawego słychać u Suzanne Wegi? No koncertuje. Zaglądałem przed momentem do jej terminarza i jeszcze w październiku 3 koncerty, na których będzie można usłyszeć Suzanne Wega. No niestety nie w Polsce, ale jeżeli chodzi o nasz kraj, to terminarze koncertowe gwiazd również wyglądają imponująco. Choćby Patrycja Markowska, która do końca roku zagra kilka koncertów, między innymi w Warszawie, między innymi w Krakowie. Będziemy się oczywiście zapraszać, a o trasie koncertowej i o nowej płycie z okazji 25 lat na pewno dzisiaj wieczorem porozmawiamy po 20. Z Patrycją spotykaliśmy się wielokrotnie. Pamiętam, kiedyś poruszyliśmy temat dzieciństwa. Jak się dorastało w rock'n'rollowym domu?
1: Pięknie i trudno. Jak wszystko, co piękne, bywa trudne. Ja miałam bardzo piękne dzieciństwo ze względu na pewno na akceptację, którą dostałam od rodziców. I ta akceptacja, myślę, wiesz, bardzo procentowała przez całe moje życie. Wiesz, myślę, że żeby ciebie ludzie polubili, to trzeba też lubić siebie trochę.
0: No, dzisiaj po 20 na pewno też powspominamy tak zwane stare dobre czasy. No, 25 lat to jest kawał historii. 25 lat na scenie. Sasza w Radiu Złote Przeboje teraz.

0: Sissy Catch, czyli tak naprawdę Caroline Catherine Mila w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Za chwilę Wilki, na zawsze i na wieczność. Wilki, Robert Gawliński, z którym też w programie Cała Muzyka spotykaliśmy się wielokrotnie. Nawet kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o początkach, no i zapytałem Roberta Gawlińskiego, czy to prawda, że przed laty od pewnego handlarza pirackimi płytami dostał buty. No i Robert Gawliński przyznał, że owszem, że wszystko pamięta.
1: Pamiętam, że był taki incydent właśnie, że facet, który właśnie handlował też piratami, zaprosił mnie i podarował mi buty.
0: No dobrze, wracamy w takim razie z lat 90. do czasów obecnych. Czwartkowa Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, na pewno jeszcze przed 20. Będę miał dla was bilety na koncert Kombi do Gdańska. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, 50 lat na scenie, koncert Królowie Życia. To jest chyba ostatnia szansa na zdobycie tych zaproszeń. A jak je zdobyć? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Czeka tam na was pewne zadanie.

0: Stevie Wonder i Paul McCartney. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę będę miał dla was niezwykłą rzecz, którą znalazłem o Rodzie Stewarcie. Rzecz związana z motoryzacją.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek.
20: na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
21: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
24: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
23: No dobrze, a taki fajny prezent?
24: Na mediaexpert.pl.
23: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
24: Na mediaexpert.pl.
25: Włączamy!

Fantastyczna Cher w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę Rod Stewart, który zapowiedział pożegnalną trasę koncertową. No i z jednej strony, no to oczywiście na pewno na te koncerty się wybierzemy, a z drugiej strony, no to jednak mamy nadzieję, że z Rodem Stewartem będzie tak jak ze Skorpionsami, którzy zapowiadali pożegnalną trasę, a potem były jeszcze chyba trzy. Rod Stewart, czyli artysta, który jest żywym dowodem na to, że gwiazdy to też ludzie. No bo pamiętam, jak to kilka lat temu w internecie pojawiła się historia związana właśnie z nim. Podobno nie mógł się doprosić remontu drogi w swoim sąsiedztwie, drogi, na której była dziura na dziurze. No i postanowili się skrzyknąć z sąsiadami i wzięli się za remont tej drogi, i to tak na poważnie, łącznie z asfaltowaniem. No, takie są uroki posiadania sportowych, nisko zawieszonych samochodów. Same z nimi problemy.

0: To zespół Milli Vanilli, czyli największa mistyfikacja w historii show biznesu. No jak wiemy doskonale, kto inny śpiewał w studiu, kto inny śpiewał na scenie. No i pewnie żylibyśmy w błogiej nieświadomości, gdyby nie pewna techniczna wpadka związana z playbackiem. Panowie wpadli w panikę i uciekli ze sceny. No dobrze, panowie, na których koncert was dzisiaj zapraszam, nie mają w zwyczaju uciekania ze sceny, no ale z ich doświadczeniem to nie ma się co dziwić. 50 lat na scenie, Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, królowie życia, no i już chyba wiadomo, kto wybierze się na koncert. Między innymi Rafał. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchaj, ponieważ bilety są podwójne, no to muszę zadać pytanie sprawdzające, kogo zabierasz?
1: Oczywiście małżonkę,
0: słuchaj. Oczywiście małżonkę. Słuchaj, napisałeś tak: wspomnienia, opera leśna, molo i relaks. Z tym kojarzą ci się królowie życia. Słuchaj, ja ze źródeł zbliżonych do dobrze poinformowanych wiem, że ten koncert wypada w pewien bardzo szczególny dzień.
1: Tak, akurat przypada to w moje imieniny, także
0: jak my,
1: super.
0: Jak my wszystko wiemy, prawda?
1: Super, dzięki.
0: Rafał, słuchaj, no to wręczam bilety w takim razie. Dużo dobrego z okazji zbliżających się powoli imienin. No i widzimy się, że tak powiem, przed sceną. Trzymaj się cieplutko.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.

Big Fan w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tego spotkania, bo z Patrycją Markowską widzieliśmy się mnóstwo razy, ale z takiej okazji to jeszcze nie, 25 lat. Płyta, trasa koncertowa i o tym za chwilę porozmawiamy.

0: sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu. Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama.
9: Z moim dzisiejszym gościem, gościem programu Cała Muzyka, spotykaliśmy się przy okazji 10-lecia, 15-lecia, 20-lecia. No siłą rzeczy przyszła pora na spotkanie z okazji 25-lecia. Patrycja Markowska, trasa koncertowa, nowa płyta. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy.

0: Jak ja lubię te nasze wieczorne spotkania w programie Cała Muzyka. Dzisiaj kobieta dynamit, chodząca charyzma. Nawet gdyby w naszym studiu siedziały inne piękne panie, no to i tak wzrok wszystkich byłby skierowany na Patrycję Markowską. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Ale uwielbiam, kiedy Tomek mnie przedstawia. Witam wszystkich gorąco.
0: Słuchaj, ja trochę celowo tak zacząłem, bo chcę sobie nabić punktów, bo teraz przejdziemy do spraw, które zarówno mężczyznom, jak i kobietom no trochę spędzają jednak sen z powiek, a mianowicie do spraw związanych z upływem czasu. Co ty na to?
1: Bardzo proszę.
0: Bardzo proszę. Sam nie wiem, jak to sformułować. Czy 25 lat, czy ćwierć wieku? Nie wiem, co brzmi lepiej dla ciebie.
1: Ćwierć wieku brzmi tragicznie. Czuję się jak Mieszko I. To już wolę, wiesz, upływ czasu, czy... Nie no, to strasznie brzmi ćwierć wieku.
0: No, tak czy owak, jak zwał, tak zwał, 25 lat. Czy to było tak, że ty się obudziłaś pewnego dnia i stwierdziłaś, o matko?
1: W ogóle staram się w ten sposób o tym nie myśleć. Patrzę na poziom swojej energii i chęci i tego, czy mam pomysły i czy mam siłę realizować te pomysły i czuję się bardzo dobrze, w sensie w swoim ciele, ze swoją głową. Czasami oczywiście przychodzą momenty przebodźcowania mocnego i przemęczenia. Wtedy skupiam się na tym, żeby naprawdę pójść na dłuższy spacer do lasu i patrzeć na drzewa, wyłączyć telefon, ale te 25 lat, zwłaszcza ten rok mi to pokazał, bo tak to wiesz, ja nie jestem z tych, które siedzą i mówią sobie, Boże Patrycja, ile ty zrobiłaś, jaka jestem z ciebie dumna. Więc ten rok akurat pokazał mi i przypomniał, że mam na tej 25-letniej drodze kawał repertuaru. Że średnio co 2-3 lata wydawałam płyty, że bardzo stawiałam na swój repertuar ze swoimi tekstami. To jest dla mnie niezwykle, smakuje mi to świetnie. To jest tak niezwykle cieszące i takie podtrzymujące na duchu, że mimo trudnych momentów w tym zawodzie i zakrętów, bardzo dużo udało się też zrobić. Mimo, że pewnych rzeczy się nie udało, ale dużo się udało. I przepraszam za ten przydługawy wstęp, ale dopiero ten moment zagrania koncertów, wiesz, na żywo tej części akustycznej, elektrycznej i potem wydanie tej płyty pokazało mi, że to jest dobry moment, w którym jestem, że sobie na niego zapracowałam.
0: No właśnie, ja sobie tak myślę, że takie piękne rocznice są oczywiście, jak to zwykle bywa, pretekstem do pierwsze spotkania z publicznością, a tych jest kilka w planach. Po drugie, płyta pod chyba wszystko mówiącym tytułem 25 lat. Płyta, właściwie to dwie płyty. Powiedz mi, czy to było tak jak z Małgorzatą Ostrowską, która nie mogła się zdecydować na kolor okładki i wydała płytę z dwiema okładkami?
1: Uwielbiam Małgosię, to jest typowa kobieta, wiesz.
0: Czy ty się nie mogłaś zdecydować, czy akustycznie, czy elektrycznie i wydałaś, a stwierdziłaś, a dobra, niech będą dwie.
1: Nie, to jest koncert zarejestrowany i to było tak, że od początku widzieliśmy, że pierwsza część będzie akustyczna, druga elektryczna, ponieważ takie koncerty gram od lat i chciałam też tak uczcić mój jubileusz, więc problemem bardziej był, powiem ci szczerze, dobór piosenek, bo chciałam zagrać wszystkie największe przeboje, ale też chciałam pokazać piosenki, które nie stały się wielkimi hitami, a które dla mnie są takimi krokami milowymi. I na przykład pierwszy raz zagrałam na żywo piosenkę z Leszkiem Możdżerem, którą nagraliśmy kilka lat temu na krótką płytę o miłości. To jest utwór z Rayem Wilsonem. To jest piosenka w hotelowych korytarzach, czy na przykład piosenka nagrana na płycie Droga z tatą, piosenka Coraz mniej. I to są takie utwory, które nie stały się wielkimi hitami, ale dla mnie są ważne, więc jakby wiesz, ten koncert musiał być dłuższy i musiał mieć, to musiał być ten album, dlatego dwupłytowy. No, wiesz, w ogóle na winylu się mieści mniej troszkę piosenek, niż można zmieścić na płycie CD, więc no, musieliśmy to naprawdę skrupulatnie wybierać i dobierać aranżacje do tych piosenek, żeby też czymś zaskoczyć, więc to jest dla mnie niezwykle ważny album i cieszę się, że on jest już dostępny i na winylu, i na CD, i na platformach muzycznych. Bardzo jestem szczęśliwa.
0: No, jak to ktoś ładnie powiedział, może to nawet ja powiedziałem, każda kobieta ma wiele twarzy. Posłuchajmy w takim razie twarzy akustycznej. Proszę bardzo.

0: Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. 25 lat, trasa koncertowa, dwie płyty akustyczne, płyta z prądem, ale to nie koniec niespodzianek, bo no właśnie, płyta winylowa, o tym porozmawiajmy. Jak to jest, że fani w dalszym ciągu kochają winyla?
1: Nie dziwię się, ja w ogóle jestem bardzo analogowa i wiesz, jak masz ochotę też, żeby ktoś ci podpisał płytę, masz zdjęcia, podziękowania, to jest też pamiątka. Ktoś mi ostatnio powiedział, ja to w ogóle płytę to tylko wieszam na ścianie w ramce. Mhm. I ktoś ma całą ścianę płyt jak obrazy. Stąd też taka tutaj skrupulatność, jeżeli chodzi o zdjęcia, żeby ten album miał dwie piękne okładki właśnie z jednej i z drugiej strony. Zdjęcia są dla mnie na przykład tak ważną częścią mojego życia. Wieszam je na ścianie, ale też przeglądam albumy i powiem ci, Tomek, że ja nie potrafiłabym tylko i wyłącznie żyć już w sieci. Może dlatego, że jestem z tego pokolenia, ale i mimo, że bardzo dużo jednak korzystam z social mediów przy promocji muzyki, to jest we mnie cała taka gama potrzeb tego, żeby wziąć papierową książkę, czytam teraz Wilka Stepowego, żeby jednak przewracać kartki, no. Mm-hmm. To jest dla mnie istotne.
0: No i ten zapach, każda płyta pachnie odrobinę inaczej. Czym pachnie twoja?
1: Przygodą.
0: Słuchaj, ja pamiętam, jak rozmawiałem z tatą na temat słuchania winyli. Powiedział mi taką historię, jak to nabył jakąś płytę, no i okazało się, że akurat trzeba było zmienić igłę. Pobiegł gdzieś poszukać nowej. Także, drogie panie i drodzy panowie, proszę sobie igły w gramofonach naostrzyć.
1: No, tata ma taką piwniczkę, to się nazywa piekiełko. I tata schodzi do piekiełka z mamą i mają tam gramofon i słuchają zawsze Szczepanika, czerwonych gitar, cofają się w lata, kiedy byli młodzi, i to mnie bardzo wzrusza. Mhm. To jest w ogóle piękne, bo mój mąż bardzo kocha muzykę i pamiętam, że jak ten koncert był na antenie Telewizji Polskiej, to mimo, że mój mąż ma jakąś ważną imprezę w pracy, to zmył się z niej. I mimo, że widział już ten koncert, to popędził do domu, żeby go obejrzeć w trakcie jego trwania. To jest, wiesz, myślę, że jak ktoś kocha muzykę, to w ogóle koncerty są dla niego taką ważną częścią słuchania i odbierania muzyki, bo to jest jednak żywa materia. I Tomku, jeżeli mogę tylko skorzystać, bo zapraszam na tą trasę jesienną, jesienno-zimową, jubileuszową. Będę grała w niezwykłych miejscach. Ja za każdym razem wspominam o innym koncercie, ale dzisiaj bym bardzo chciała z tej trasy wyróżnić Kraków i Kino Kijów. I 23 listopada odbędzie się tam koncert jubileuszowy, ale też w Warszawie w sali Witolda Lutosławskiego 10 listopada i kilka innych koncertów. Wspólnie jest ich chyba w sumie 10. Więc zapraszam państwa serdecznie, bo koncerty akustyczne, ale pełne rock'n'rolla.
0: Jakby tego było mało, na pewno w Radiu Złote Przeboje będę miał bilety na te koncerty, także proszę zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Słuchaj, jak to się wszystko zmieniło przez te 25 lat? Bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś, to opowiadałeś, że często gęsto okazywało się, że byłaś gdzieś w tłumie rozpoznawana jako córka Grzegorza Markowskiego, a teraz podobno coraz częściej zdarza się, że tata jest określany w taki sposób. Patrz, tata Markowskiej.
1: Tata to teraz, wiesz, siedzi w lesie, to tam nie sądzę, żeby ktokolwiek mu tak mówi. Nie chce się udzielać nigdzie aktywnie, zawodowo. Wiesz, to chyba jest tak, że ja w pewnych kręgach do końca życia już będę córką Grzegorza Markowskiego i to też muszę się z tym pogodzić, bo mam tatę legendę, więc to mnie nie dziwi. Troszkę mnie czasami dziwi może, że tacy ludzie niewiele starsi ode mnie i miałam ostatnio taką przygodę, wiesz, na bazarku, gdzieś już o tym mówiłam, że podeszła mi młody chłopak mnie, wydawało mi się, że mnie rozpoznał, bo się bardzo do mnie szczerze uśmiechał, miał z 18 lat, ja mówię, o, widzę, że młodsze pokolenie mnie poznaje, nie, ja pani w ogóle nie znam, mama mi powiedziała, że pani jest kimś znanym, no to mówię, pierwszy cios, ale mówię, dobra, robię dobrą minę do złej gry, no i wyszła mama i mówi, to ty nie znasz pani? To jest córka Grzegorza Markowskiego. Miałem 10 lat. No i śpiewała całą tę biografię. Ja sobie tak myślałam, Boże, 10 wydanych płyt, tysiące zagranych koncertów, jubileusz w tym roku. Plecy mnie bolą, wiesz, już zmarszczki na twarzy. A dla niektórych zawsze będę córką taty. Ale mam takiego cudownego tatę, że to nie jest wielka cena za taką przyjaźń i takiego przyjaciela i takiego, wiesz, idola też mojego. A wiesz, z kolei, Tomek, przez te 25 lat udało mi się po prostu pociągnąć za sobą ludzi. To nie jest takie oczywiste, wiesz, w tym zawodzie, bo czasami ludzie są bardzo zdolni, świetnie śpiewają, a jakoś to się nie udaje. Wiesz, a my, nam się udaje od lat grać koncerty, też te biletowane, wydawać płyty, więc udaje mi się po prostu być w tym zawodzie i mam grupę odbiorców bardzo za mną mocno stojących. Ja niezwykle to doceniam. Mhm. To jest dla mnie po prostu bardzo ważne.
0: Słuchaj, z tym rozpoznawaniem to tak mi się wydaje, że zawsze mogło być gorzej. Ja pamiętam, jak Grzegorz Skawiński mi opowiadał, jak to podszedł do niego ktoś i pomylił go z Leroyem.
1: Naprawdę? Jezu, w ogóle bym nikt nie skojarzyła razem, szczerze ci powiem.
0: No, z tyłu to trochę podobnie.
1: Znam obydwu. No może z tyłu. Z tyłu to i o mnie można powiedzieć, że wiesz, że wyglądał jak Kylie Minogue może. Nie, ale wiesz, tak już mówiąc zupełnie szczerze, to tych przygód jest, wiesz, bardzo dużo, bo przecież za tatą kiedyś biegła pani w pociągu i taka, wiesz, naprawdę w upale z dzieckiem na ręku przebiegła chyba 6 przedziałów i dziękowała tacie za pszczółkę Maję.
0: Tak, no. To znam tą opowieść, bo nawet jak rozmawialiśmy z Grzegorzem Markowskim, to opowiadał, także chyba się to wryło w pamięć.
1: Każdemu
0: tak
1: się zdarza.
0: Słuchaj, a propos koncertowania, masz jakiś taki sztandarowy utwór, który wywołuje u ciebie ciarki po latach?
1: Wiesz, za każdym razem te ciarki się pojawiają trochę gdzie indziej, bo to naprawdę zależy od koncertów. Są takie koncerty, że mi bardzo wchodzą szybkie piosenki i się tak nakręcam, że czekam tylko na te szybkie i dynamiczne, a czasami cieszę się ze śpiewania ballad, mam taki nastrój. Więc to na szczęście jest żywy organizm i na każdym koncercie to jest co innego. Na tym akurat koncercie jubileuszowym taką pierwszy raz na żywo w ogóle zaśpiewałam piosenkę z Leszkiem Możdżerem, to Wyznanie. I powiem ci, że bałam się. Bałam się, bo to bardzo trudnie też technicznie do zaśpiewania utwór, bardzo wymagający i nie wiedziałam też, jak Leszek, wiesz, jak to jest z nim grać. To wielki artysta i też dla mnie wielkie wyzwanie. I powiem ci, że to jak Leszek, jak on mi dał siłę, jak mi patrzył w oczy i jaką on aurę roztoczył, no czułam się, powiem ci, śpiewając ten utwór, taka ukwiecona i to było wspaniałe przeżycie.
0: A takich fantastycznych przeżyć dzisiaj w programie Cała Muzyka będzie zdecydowanie więcej. Patrycja Markowska wśród gości. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Jutro piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki. I zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Dzisiaj fantastyczny gość, Patrycja Markowska w Radiu Złote Przyboje. Trasa koncertowa z okazji 25-lecia. No i nowa płyta akustyczno-elektryczna. Słuchaj, pogadajmy o koncertowaniu, no bo masz na koncie mnóstwo występów zarówno akustycznych, jak i elektrycznych. Który z tych koncertów jest dla ciebie trudniejszy?
1: Bardziej wymagający jest ten akustyczny, dlatego że jestem wtedy rzeczywiście na widelcu, stąd już się martwię tą trasą, znaczy martwię, już się do niej szykujemy. Każdy szczegół, instrumentarium, żeby się też pojawiły instrumenty, które zaskoczą, bo na tej trasie oprócz mojego stałego składu zespołu, dosyć rock'n'rollowego, hipisowskiego, będą instrumenty, które nie są na stałe z nami. Planujemy, żeby pojawiła się trąbka, planujemy, żeby pięknie grały klawisze. Być może będę namawiała muzyka też, żeby zagrał na dudach, więc to są koncerty niezwykle wymagające. One są blisko, ta publiczność wtedy jest wyczulona bardziej na dźwięki, siedzi poza tym. Wiesz, jak się siedzi, to skupienie jest troszkę inne. Na koncertach tych takich elektrycznych dużo jest w takiej energii. Wtedy ja muszę być zawsze naprawdę w dobrej formie, jeżeli chodzi o, żeby nie mieć zadyszki, biegam po lesie wtedy z psem też, żeby to wszystko działało. To jest trochę inny rodzaj energii. Wiesz, i jedne i drugie koncerty wymagają czego innego, ale rzeczywiście bardziej wymagające są te akustyczne zdecydowanie. Mm-hmm.
0: Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, 25 lat, trasa koncertowa, dwie płyty, akustyczna, elektryczna. Słuchaj, to posłuchajmy tej elektrycznej. Co ty na to?
1: Bardzo się cieszę.

0: Absolutnie pięknie. Patrycja Markowska, płyta, która zdarza się raz na ćwierć wieku. Słuchaj, koncertowo pięknie. Powiedz mi, czy przed koncertem u ciebie nadal pojawia się stres? Czy jakaś trema, czy to jest przede wszystkim ekscytacja teraz?
1: Wiesz, kiedy mam tremę przed takimi wyjściami, jak w tym roku też było ich sporo, bo zagrałam z orkiestrą Wojska Polskiego piosenkę na przykład Dzień za dniem, można ją zobaczyć na YouTubie. Czy zagraliśmy w Opolu piosenkę Fale, która jest też na tej płycie z Kamilem Bednarkiem, Andrzejem Krzywym. I to są wyjścia na jeden utwór. I publiczność nie jest moja, tylko przyszła na kilku artystów, czy kilkunastu. I wtedy ta trema jest większa. Jak mam swoje koncerty, jest bardziej taka mobilizacja. Ja się wtedy nakręcam, słucham sobie ulubionych wokalistek. Ostatnio jest to na przykład Ray. Kojarzysz pewnie Ray, prawda? Świetna artystka. Jeszcze słucham Amy Winehouse. To są takie moje chwile skupienia, kiedy się wyciszam i rzeczywiście wychodzę wtedy do swojej publiczności. To jest trochę inny rodzaj stresu. Ale bywało też w moim życiu, muszę się tutaj przyznać, że mnie paraliżowała trema, że mi odbierała, nie dodawała. To były występy Voice of Poland, kiedy ta energia rywalizacji, tylko wiesz, ja myślałam wtedy, że ja umrę. To w ogóle jest tak kompletnie nie dla mnie. Jak ja patrzę, podziwiam artystów, którzy jadą na przykład gdzieś na Eurowizję, czy kompletnie mi wyścigi jakby nie służą mojej głowie. I myślę, że do końca, że nie służą muzyce. No ale to już jest inny temat. Jakby u mnie subiektywnie to mnie najbardziej rozwala. Kiedy to są szybkie wyjścia, kiedy trzeba się troszkę tak łokciami przepychać, żeby zdobyć uwagę. Ja raczej lubię... No ja jestem hipiską z domu, więc wszystko, co jest takie komfortowe i pełne miłości i spokoju, działa na mnie lepiej.
0: Wspominaliśmy już o tej sytuacji, opowiadałaś, że zostałaś zaczepiona na bazarku. Powiedz mi, czy popularność daje ci dzisiaj więcej możliwości, czy raczej czujesz, że odbiera ci poczucie prywatności? Jak to jest?
1: Wiesz, różnie oczywiście bywało przez te 25 lat, bo chyba najgorszy miałam moment z paparazzi, kiedy byłam w ciąży. I to było dla mnie niezwykle trudne, bo jeździli za mną, wiesz... Czułam się wtedy troszkę taka osaczona, ale jak wiemy, mój syn skończył 18 lat w styczniu, więc to było bardzo dawno temu. A ja powiem ci teraz zupełnie szczerze, Tomek, ja jak idę w czapeczce, płaskie buciki, wszyscy myślą w ogóle, że jestem wysoka, ja mam 1,65 m, więc jestem dosyć niziutka. Mnie tak ludzie nie poznają. Łatwo mi się ukryć. U mnie się zaczyna zabawa, kiedy ja się odezwę moim charakterystycznym głosem i wtedy ludzie rzeczywiście od razu wiedzą, że to jestem ja. I wiesz, no są momenty trudne, nie będę ukrywać, ale też bez przesady. Bez przesady. Ja nigdy nie generowałam jakiejś, wiesz, takiego zainteresowania sobą. Nie chadzam zbyt często, wiesz, na ścianki, nie epatuję, nie robię afer, więc ja też nie przyciągam takiej nadmiernej uwagi, więc staram się to trzymać w jakichś takich zdrowych ryzach i rozsądku, bo nie to było jakby dla mnie, wiesz, zawsze w życiu najważniejsze. Dla mnie taka popularność, tylko że mnie rozpoznają, jest oczywiście czasami bardzo miła, ale jeżeli to nie idzie za tym sympatia do mojej muzyki, do moich tekstów, do tego, co przekazuję, to nie ma dla mnie to takiego, wiesz, wielkiego znaczenia, to będę zupełnie szczera. Wiesz, ostatnio się trochę zdenerwowałam na panią, jeżeli nas słucha na stacji benzynowej, to ją bardzo przepraszam, ale wyszłam taka, wiesz, po... zagraliśmy dwa koncerty pod rząd i ja po prostu, wiesz, drugi rok promocja, bo najpierw płyta Obłęd, teraz płyta jubileuszowa, koncerty. Ja po prostu taka, wiesz, bez make-upu, rozczochrana weszłam na stacji, no ledwo żyłam, ja jeszcze nie śpię po koncertach i to była, wiesz, jakaś po chyba 3 godzinach snu i tak kawę kupiłam i pani do mnie: o, pani Patrycja, czemu pani w ogóle ostatnio nie śpiewa, czemu pani nigdzie nie widać? I ja, słuchaj, taka cisza. Ja mówię, wie pani co, nie wiem, gdzie pani jest, ale na pewno nie na moich social mediach. I wyszłam. I tak sobie pomyślałam, Boże, o co mi chodziło? Mogłam być milsza. Ale tak mi się zrobiło przykro, bo wiesz, ja ledwo przędę czasami. Mm-hmm. Ledwo to dźwigam. I może rzeczywiście, jak ktoś nie obserwuje moich sociali, no to oczywiście może tego nie wiedzieć, ale wydawało mi się, że tych akcji promocyjnych w tym roku było bardzo dużo. Na wszelkich platformach, płaszczyznach. No może pani akurat nie trafiła.
0: No dlatego warto się pojawić również na naszych socialach. Gorąco was zapraszam. Patrycja Markowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: znajdziesz też.
1: Dzisiaj Patrycja Markowska w Radiu Złote Przyboje, 25 lat, płyta, trasa koncertowa. Słuchaj, a propos upływu czasu, powiedz mi, w którym momencie swojej kariery powiedziałaś sobie albo pomyślałaś, jestem dokładnie tam, gdzie chciałam być?
0: No nigdy nie. nie nastąpiło. Wiesz co, bo to inaczej. Są takie momenty, kiedy stoję na scenie i naprawdę wiem, że to może patetycznie brzmieć, ale czuję wtedy obecność najwyższego. Bo śpiewam na przykład taki utwór w hotelowych korytarzach. Pytałeś mnie, który utwór we mnie te ciary wzbudza. On chyba najczęściej. On się nie stał wielkim hitem, ale jest dla mnie niezwykle ważny. On kończy tę płytę koncertową i będzie kończył też koncerty jubileuszowe z długą solówką gitary. Ja uważam, że ten utwór w ogóle w wersji koncertowej bardzo zyskuje. I wtedy jak śpiewam ten utwór z tekstem, który napisałam, który jest dla mnie bardzo ważny, to czuję, że jestem w dobrym miejscu i czasie i że... I nawet powiem ci, wtedy się modlę, to jest za dużo powiedziane, ale dziękuję za to, co mam. Na tym to chyba polega, że to jest droga. Wiesz, mam wiele sytuacji, za którymi tęsknię, które bym chciała zrobić. Marzy mi się koncert z orkiestrą symfoniczną. Wiesz, cały czas od lat czekam, aż do mnie Lenny Kravitz w końcu zadzwoni. Patrycja, how are you?
1: Dzwonił ostatnio do mnie i mówi, że strasznie żałuję wtedy, jak support grałaś tam.
0: Że nie zagadał.
1: Tak.
0: Wtedy na tym koncercie, drodzy państwo, mój muzyk Rafał ukrył się za wzmacniaczem, bo chciał być bliżej Lenego i myślał, że skoro graliśmy support, to mu się upiecze. I taki wielki czarnoskóry, ważący chyba 200 kilo ochroniarz Lenego mu tylko palcem pokiwał, żeby zlazł z tej sceny. Także tyle to trwało jego pobyt na scenie przed koncertem Lenego. Ale oczywiście śmieję się teraz, ale wiesz, wiele marzeń mi się spełniło, bo to, że do mnie zadzwoni Ray Wilson, wokalista Genesis, i że będzie chciał ze mną zaśpiewać duet, też było dla mnie wielkim zaskoczeniem i zapomniałam w ogóle, jak się mówi po angielsku wtedy, więc to były utwory niesamowite, czy jak wygrywałam piosenką Świat się pomylił w festiwal w Opolu. To są takie momenty, a czasami oczywiście mam doła i myślę sobie, że wielu rzeczy się jeszcze nie udało zrobić, że się cały czas chcę rozwijać i to wiesz, ten zawód oczywiście uczy pokory.
1: Czyli apetyt na więcej jest. A propos języka angielskiego, którego zapomniałaś, to ja pamiętam taką historię, mi opowiadali panowie z zespołu Mysłowic, jak to za kulisami jednego z koncertów spotkali swojego idola Jimmy'ego Page'a. No i mieli taki pomysł, żeby do niego podejść, zagadać, porozmawiać. Zdobyli się tylko na hi. I poszli dalej.
0: Blaza, ekstra. No ale wiesz, to taki haj na pewno też jest bardzo miły i zostaje już do końca życia. Pamiętam, że tata kiedyś grał przed Joe Cockerem, którego kochał, i machnął mu i tylko mu odmachał głową Joe Cocker. Nie było dojścia do niego. Wiesz, te gwiazdy jednak... bardzo dbają o taką higienę, żeby im nikt przed koncertem nie przeszkadzał. Zupełnie to inaczej wygląda w polskich realiach, ale i tak takie chwile zostają w pamięci. Ja miałam na swojej drodze to szczęście mijać się na scenie z takimi artystami jak Nelly Furtado, czy zespół The Cranberries i wspaniała Dolores, która się trzęsła, miała tremę, czy właśnie Lenny Kravitz. Pamiętam, że miałam też zagrać kiedyś support przed Depeche Mode, i publiczność polska, depesze tak zwani, chcieli mnie zabić, że ja nie zasłużyłam na to. I dostałam na przykład od menadżera depeszy przeprosiny w mailu, bo oni mnie wybrali na ten support, a okazało się, że... Więc wiesz, kilka było takich sytuacji przez te lata naprawdę wspaniałych, że się mijaliśmy z cudownymi artystami i tak samo na przykład Tanita Tikaram, którą jako 15-latka, wiesz, słuchałam z wypiekami, że w końcu taka dziewczyna, która nisko śpiewa, ja zawsze miałam niski głos i kompleks tego, a ona z tego zrobiła atut, no i się spotkałyśmy w Rzeszowie na Europejskim Stadionie Kultury i zaśpiewałyśmy razem piosenkę Księżycowy i jej utwór i mamy do tej pory kontakt, wiesz, to jest niesamowite. Ona przedwczoraj sobie zalajkowała właśnie piosenkę Księżycowy, gdzie się na żywo wykonałam i polubiła, więc to jest, to się miło bardzo wspomina.
1: Tak.
0: Ale oczywiście są też, jak się domyślasz, przez te lata spotkania z artystami, którzy potraktowali mnie po prostu jak rozgniecioną kupę. I wiesz, to jest też taki dla mnie zawsze niesamowite, że ktoś nie ma ochoty się ani uśmiechnąć, ani odpowiedzieć dzień dobry, ani się ukłonić, że nie ma na to... No takie sytuacje też się zdarzały i wtedy te pomniki twoje tak trochę... Myślisz sobie, rany, naprawdę? To tak jest na szczycie, że już się nikogo nie zauważa obok? Też takie sytuacje były.
1: Ale takich obawieści, jeżeli chodzi o polski show biznes, to jest całe mnóstwo. No ja pamiętam, Artur Gadowski, kiedy rozmawialiśmy, wspominał, opowiadał o imprezie, bo też grał support przed Aerosmith. No tak. I urządzili sobie imprezę ze Stevenem Tylerem. Natomiast jak grał support przed Bon Jovi, to już tak fajnie. Już tak fajnie nie było, także to się zdarza. Słuchaj, gdybyś mogła spotkać Patrycję Markowską z początków kariery, to co byś powiedziała samej sobie?
0: Uważaj na ludzi. Aha. Nie otwieraj się aż tak. Ja myślałam wtedy, słuchaj, dziewczynka z Józefowa, podwarszawski Józefów, wychowana naprawdę na drzewach w lesie i w takim domu hipisowskim. Ja myślałam, że wszyscy mi dobrze życzą. Myślałam, że jak ja ludziom dobrze życzę i nic złego nie zrobiłam, to że będzie mnie spotykało tylko dobro. No i kilka razy rzeczywiście to się nie sprawdziło. Dostałam przez to mocno w tyłek kilka razy i to chyba było niepotrzebne. W sensie to mi jakoś tam podcinało skrzydła. Za bardzo ufałam ludziom. Wiesz, nie miałam nigdy w sobie takiego dystansu, takiego... Tak, dystans to jest chyba najlepsze określenie.
1: Tak.
0: Tego mi zabrakło.
1: Fantastyczna okazja. 25 lat, trasa koncertowa, na którą się gorąco zapraszamy. Będą bilety w Radiu Złote Przeboje. Płyty być może też będę dla was miał. Kto wie. Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Co już tęsknię za naszym następnym spotkaniem.
0: Ja również.
1: Mam nadzieję, że to nie będzie spotkanie przy okazji płyty 30 lat. Tylko wcześniej.
0: Mam nadzieję, że nie. I bardzo cię serdecznie zapraszam na koncert w Krakowie.
1: Będę,
0: proszę przyjść.
1: Będę.
0: Z osobą
1: będę.
0: Towarzyszącą. Niech stracę. Po prostu będę zazdrosna. Ale zapraszam.
1: Dobrze, to będę.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Nie mogę się doczekać. Pozdrawiam gorąco.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
7: Czy zdążę opowiedzieć o wszystkich wydarzeniach kulturalnych, które zaplanowałem na dzisiejsze wieczorne spotkanie w Co jest grane w Łodzi? Nie wiem, czy zdążę, ale warto próbować. Bartosz Lichawski, zapraszam bardzo serdecznie. Faktycznie z taką myślą witam się dzisiaj z wami, no bo myślę sobie o tych wszystkich wydarzeniach, których mamy mnóstwo w związku ze zbliżającym się weekendem. No bardzo dużo tego wszystkiego. Słuchajcie, same kina dają nam tyle możliwości, że głowa mała. Premiery, przedpremiery. No tak, bo będziemy mieli przedpremierową na przykład w kinie Helios w sukcesji film Baranek Shaun i Kudłata Bestia. A do tego wszystkiego Digger, Primetime, The Social Reckoning w sieci Konsekwencji, Vincent. Ale to nie Van Gogh, to legenda oceanu. No generalnie, słuchajcie, dzieje się bardzo dużo. Do tego dochodzi na przykład cykl Kino na temat i no generalnie to wszystko, co dzieje się w filmowej Łodzi, o czym pragnę dzisiaj powiedzieć i mam nadzieję, że zdążę. Dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM inne tematy, o których myślę, mam nadzieję, że zdążę, bo to m.in. Design Festival, Łódź Design Festival, edycja jesienna, edycja specjalna, taka, o której się mówi, że to 19,5, bo 20 się odbędzie przecież, prawda? Jubileuszowa, no bo się nie odbyła, no ale się odbędzie. Póki co 19,5, specjalna edycja, jakże łódzka, jakże nasza, jakże piękna, jakże wartościowa, ale się cieszę. Powiem zatem o tym wszystkim z radością. Zbliża się także Łódzka Noc Naukowców, po raz czwarty. Młode wydarzenie, ale jakie piękne i o nim też powiem. A dzisiaj też powiem, że powoli dobiega końca splot i znów będziemy mieli okazję spleść tutaj kilka wątków. Mówię znów, dlatego że mówiłem o tym przed festiwalem, mówiłem o tym na przykład we wczorajszej audycji, a dzisiaj powiem o kolejnych ważnych aspektach tej ważnej imprezy artystycznej, kulturalnej, mówię nawet szerzej, w Łodzi. Słuchajcie, Zielona Łódź zaprasza nas na spacery i do tego wszystkiego manufaktura też nas zaprasza na no, swego rodzaju spacer, bo będzie można pospacerować z czworonogiem albo w sprawie czworonoga. Piąta edycja Psiego Targu już w ten weekend. Dużo informacji, zatem przejdę już do pierwszych szczegółów.
6: Już jutro.
7: Już jutro premiery. Już jutro piątek, czyli okazja do tego, by pójść do łódzkich kin i oglądać do woli, z radością, różne propozycje filmowe. Mamy, tak jak wspomniałem, premiery, ale będziemy mieli też pokazy przedpremierowe. To na przykład w kinie Helios Sukcesja w piątek 9 października o 13.20, choć takie pokazy zaplanowano także na weekend. Od razu powiem, w sobotę 16.30, podobnie w niedzielę Baranek Shaun i Kudłata Bestia. No to będzie naprawdę trzymający w napięciu. Ale oczywiście dla dzieci od lat 7 film animowany, przygodówka. Kino familijne, 81 minut. Wielka Brytania nam to proponuje i to jest film, który bardzo chętnie zobaczę, też z lekkim sentymentem, słuchajcie. No, mój syn lubił i lubi tę postać, opowieści o owcach, o baranku, o innych postaciach, które pojawiają się w tej animacji. Fajna to rzecz. I zabawna, i do tego wszystkiego może nawet mógłby

0: powiedzieć, szczególnie w kontekście tego filmu kinowego, pouczająca, bo będzie tutaj motyw szalonego naukowca. No a do tego wszystkiego wieczór w klimacie Halloween, no i gdzieś zniszczone pole dyniowe, co może zaowocować tym, że no przede wszystkim zaowocuje świetną zabawą i mobilizacją tych kudłatych, puchatych, pięknych stworów. Słuchajcie, baranek, Shaun i kudłata bestia. Kto chce zobaczyć, no to tak jak mówię, premiera będzie wkrótce, bo 16 października, ale my mamy już w związku ze zbliżającym się weekendem okazję do tego, by zobaczyć na pokazach specjalnych, przedpremierowych. Jutro o 13.20 dodam, że film jest zdubbingowany. No i przedpremiera, tak? Dobrze, to teraz premiera. Jutro Digger. A propos przedpremiery, my mieliśmy okazję też zobaczyć w Łodzi ten film na specjalnych pokazach przedpremierowych, no a teraz już na regularnych, w regularnym repertuarze komedia, kinoakcji, kino przygodowe od lat 13, 129 minut, duża koprodukcja, Wielka Brytania, Meksyk, Stany Zjednoczone, jutro aż 4 pokazy, w tym jeden w salach Dream, z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, a na ekranie ten, który jest w ogóle nie do rozpoznania. Nie wiem, czy widzieliście plakat, nie wiem, czy widzieliście zwiastun, ale nie do rozpoznania aż do momentu, w którym no, słyszymy ten charakterystyczny, prawda, format zapowiedzi na ekranie. Tom Cruise i tak dalej, i tak dalej. To jest Tom Cruise? Zapytałem sam siebie. Tak, stary, to jest Tom Cruise. Szybko sobie odpowiedziałem. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, to ja powiem tak. Premiera jutro o 13.15, potem o 18.30, o 20.00 właśnie ten seans z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos i ostatni pokaz nawet o 21.20. Ciekawa opowieść, słuchajcie. Tom Cruise przecudownie ucharakteryzowany, nie do rozpoznania. Być może to jest zapowiedź przyszłości, tego jak będzie wyglądał, ale musiałby mieć wtedy, nie wiem, 130 lat, biorąc pod uwagę, że dzisiaj ma tyle, ile ma i wygląda jak wygląda, czyli na 30-latka. Słuchajcie, historia o szalonej misji najpotężniejszego człowieka na świecie. To jest jakby potrzeba udowodnienia, że on ma władzę, on jest w stanie zbawić ludzkość, dać im to, co najlepsze, bo on może. On może. Czy to nie doprowadzi do tego, że jednak wywoła katastrofę? To jest film. To ja nie opowiadam tutaj o żadnych innych wątkach, słuchajcie, tylko o filmie. Mam nadzieję, że się spodoba. Taką nadzieję mają też twórcy, czyli m.in. autor scenariusza i reżyser Alejandro González Iñárritu. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, to mówię, to premiera zbliżającego się weekendu. Napis na plakacie mówi: kop albo umieraj. 3 pokazy jutro, w sobotę 4 i w niedzielę także 4 pokazy premierowe, to w kinie Helios w Sukcesji. Słuchajcie, no mamy też kolejne tytuły, również pokazywane nam tutaj premierowo, jak Prime Time, gdzie na ekranie Robert Pattinson. No, musimy człowieka rozpoznać, słuchajcie, to przecież wielka gwiazda, tutaj wciela się w postać, no właśnie taką, no, kontrowersyjną. To wszystko jest inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. To jest thriller, który ma trzymać w nas taką nadzieję na szybkie rozwiązanie i poukładanie tej akcji, zatem trzyma nas w napięciu. No a ta rola, cóż, wiele osób mówi, że to będzie co najmniej nominacja do Oscara, a być może, zostawmy to na razie. Chris Hansen, czyli Robert Pattinson, to reporter. Przenika gdzieś w swym śledztwie dziennikarskim do niebezpiecznego świata, do świata przestępczego. On chce odmienić jakby to wszystko, z czym spotykamy się w telewizorze, oblicze w ogóle transmisji telewizyjnych. Jednak no on nosi też w sobie własne pokusy, własne demony i coś, co tak naprawdę zaczyna tutaj zmieniać jego drogę dziennikarską. Czyli to nie jest już potrzeba, by przekazać prawdziwe wydarzenia. To nie jest już potrzeba, by pokazać świat, problem i tak dalej, takim, jakim jest. No nie, to jest też potrzeba, by zrealizować swój, jak tokolwiek zabrzmi tajemniczo, to tak ma zabrzmieć, pierwotny cel. Cóż nim jest? No, słuchajcie, prywatnie, być może, tak jak wspomniałem, Oscar, a filmowo tutaj, jeżeli chodzi o rolę tego bohatera, no bo to Chris, a nie Robert, to Hansen, a nie Pattinson. Tak musimy na niego patrzeć, choć z świadomością, kto go gra. No dobrze, jak chcecie zobaczyć, jak gra, to jutro 12.40 premiera w salach Dream, potem jeszcze 18.15 i 21.10. Prime Time, 110 minut, amerykańska produkcja. A teraz The Social Reckoning, w sieci konsekwencji. To dramat, to kino po części i dokumentujące, i biograficzne od lat 15. Amerykańska propozycja, która jutro na trzech pokazach, 15.10 w salach Dream, potem 17.30 i 20.45. Ciekawa opowieść, bo ona nawiązuje do tych wydarzeń, jakie mieliśmy jesienią, no kilka lat temu, w 2021 roku, czyli funkcjonowanie jednego z portali społecznościowych, no i to wszystko owiane oczywiście taką atmosferą, która wtedy wywołała poruszenie, które dziś owocuje tym oto filmem. Proszę bardzo, The Social Reckoning w sieci konsekwencji, dramat biograficzny, kino no wręcz dokumentujące, no, dokumentalne może nie, ale no ciekawe, ciekawa w ogóle formuła, ciekawy temat, od lat 15, amerykańska produkcja, 15.10 w salach Dream, potem 17.30 i 20.45. No i jeszcze Vincent, legenda oceanu. Jesteśmy po specjalnych pokazach przedpremierowych w Łodzi, no a teraz mamy już premierę. Ależ to będzie piękna historia, piękna, podwodna, kolorowa, pasjonująca, trzeba przywrócić ład w oceanie. Pod wodą, słuchajcie, rzeczywiście zaczyna dziać się nie najlepiej, no ale przyda się spryt, oczywiście lojalność do tego wszystkiego, poczucie humoru, no bo to pełna zwrotów akcji i dynamiczna, piękna także wizualna opowieść o starożytnym lewiatanie, który budzi się i zaczyna mącić pod wodą. No, tak mąci, że robi się naprawdę mało przejrzyście. No i Vincent generalnie przejmie stery, płetwy i tak dalej, by stworzyć dla nas tę opowieść i doprowadzić do ładu i porządku. A jak mówi napis na plakacie, odkryj swój magiczny głos. Vincent, legenda oceanu, to film od lat 6. Kanada, Republika Czeska i Niemcy nam proponują jutro o 15 i o 16.30 premiera w piątek 9 października w łódzkich kinach. No tu akurat w kinie Helios Sukcesja.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Ależ to będzie wydarzenie, ależ to będzie no swego rodzaju spotkanie. Jakie to będzie piękne wydarzenie, bo myślę tutaj też o tej kwestii związanej z wizualizacją, teatralizacją tego wydarzenia. Bal. Bal z okazji 170. rocznicy urodzin Matyldy Herbstowej. Zaprasza Muzeum Pałac Herbsta. Słuchajcie, piękna to opowieść, bo w tym roku obchodzimy rocznicę urodzin córki i żony czołowych przedstawicieli burżuazji łódzkiej. Mówimy o kobiecie, która była filantropką, która była społeczniczką, która była zaangażowana w życie Łodzi. No i z tej okazji wyjątkowe wydarzenie. To będzie istna podróż w czasie do XIX-wiecznych salonów, spotkań. No będzie urządzony bal i do tego wszystkiego stroje, muzyka, tańce, no i wiele, wiele innych wydarzeń. To między innymi Blask Nocy, czyli moda balowa w XIX wieku. To będzie wykład i pokaz, no na dobry początek właśnie taka prelekcja, takie spotkanie historyczne w bardzo ciekawej formie. Mówimy o tym, co nazwałbym salonowym savoir-vivre. A także to będzie wykład dotyczący mody, spotkań towarzyskich, no i też przestrzeni mody, po prostu najszerzej mówiąc XIX wieku. Będzie też oprowadzanie po pałacowych wnętrzach, to 17, także okazja do tego, by pójść zobaczyć cudowne przestrzenie Muzeum Pałac Herbsta, no i jeszcze myślę piękny o tej porze ogród pałacowy. Do tego warsztaty taneczne. O 15.30 w sali balowej można spróbować tak naprawdę swoich sił w tańcu, bo nie trzeba potrafić tańczyć, nie trzeba być tancerką, tancerzem, żeby generalnie tutaj brać udział w tym spotkaniu. Nie, nie. To będzie okazja, by poznać XIX-wieczne tańce. Od podszewki można by powiedzieć, bo będzie to spotkanie z instruktorką tańca historycznego. Będzie także tutaj no niejedna okazja do tego, by dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat samej cudownej postaci dla której ten cały bal, mówimy tutaj o Matyldzie Herbstowej, ale także by poznać historię, jakieś takie ciekawostki związane z architekturą także samego pałacu. W blasku kondelabrów. Bal z okazji 170. rocznicy urodzin Matyldy Herbstowej, to przy Przędzalnianej, w sobotę 17 października od południa do późnych godzin wieczornych, no od 12 do 19. Słuchajcie, tak mi się coś zdaje, że tutaj na te wydarzenie jest tak ogromne zainteresowanie, by wziąć w nich udział, że może być problem, mimo że czasu jeszcze sporo. Ale proszę stukać, pukać, pytać organizatora, być może coś się zwolni i jeszcze będzie taka możliwość, by się dopisać. A teraz...
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Teraz przypomnę jeszcze, że to czwartkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. No i że w nim jeszcze między innymi będziemy mieli możliwość, by powrócić do kina. Tak, ja sprawdzę ten repertuar jeszcze premierowy, ale także ten starszy i specjalny, bo przecież jutro między innymi no takie specjalne pokazy filmowe w kinie Helios w Sukcesji, które dają nam możliwość, by brać udział w pokazach w ramach cyklu Kino na temat. Do tego wszystkiego zajrzę także do kin studyjnych. Będę mówił o kolejnej edycji Psiego Targu, który już w trakcie zbliżającego się weekendu. Będzie mowa także o specjalnej edycji Łódź Design Festival. Do tego także Noc Naukowców, która już po raz czwarty. No generalnie bardzo dużo tematów, do których chcę jeszcze nawet dzisiaj wrócić tytułem i uzupełnienia wczorajszej informacji, no i wskazania kolejnych tropów, bo to między innymi omówimy dzisiaj trwający w Łodzi festiwal Splot. Ale po kolei, słuchajcie, więc teraz proponuję, by wrócić do kina.
1: Kina.
0: Helios Sukcesja to premiery, pokazy przedpremierowe, ale także kino na temat, jak mówiłem, słuchajcie, a tutaj jutro o 10:00. Lalka, film od lat 13. 100 dni, Misja Zeus, film od lat 10, ten o 9:30, a także trzeci tytuł, czyli Sekretne Piętro. To przygodówka kinofamilijne, które zobaczycie już o 9:30. Film dla łatwości odbioru został zdubbingowany. Natomiast słuchajcie, warto powiedzieć, że to Sekretne Piętro to jest coś, co mocno działa na wyobraźnię, gdzie mamy tutaj tytułowe, tajemnicze miejsce w starym hotelu, który odcięty jest od internetu. Proszę bardzo, historia dla młodej widowni, tak jak mówię, od lat 10, właśnie z takimi młodymi bohaterkami, bohaterami. Ten starszy repertuar także bardzo atrakcyjny, bo jutro folwark zwierzęcy, jest Spider-Man całkiem nowy dzień, Teddy i magiczna lampa, a także Luna i rozgadana świnka. Na trzech pokazach jeszcze Zapomniana wyspa, na trzech Brad Pitt w sercu dziczy, jest Verity, coraz większy mrok, a także Resident Evil. No i lalka, ten dramat, ten romans, to kino piękne, kostiumowe na wielu seansach. 2, 4, 6, 8, 9 pokazów jutro. 10, 13.30, 14.30 sale Dream, potem 16, 17, 18 znów Dream i jeszcze 19.45, 20.30 i ostatni seans także na rozłożystych fotelach w salach Dream o 21.30. Słuchajcie, ponadto już dziś wskazuję na wydarzenia sobotnie, dlatego że w cyklu Helios na scenie spotkanie z grupą Queen, Freddie Mercury, ich koncert z lipca 1986 roku. Koncert w Budapeszcie przed 80 tysiącami ludzi. No to coś wyjątkowego, by usłyszeć ich największe złote przeboje, takie jak Crazy Little Things, Colored Love, czy I Want to Break Free, We Are the Champions, czy Bohemian Rhapsody. Wszystko ponownie stworzone, że tak powiem, tutaj medialnie, dźwięk, obraz, wszystko zremasterowane, jakość 4K. No i proszę bardzo, no już wtedy to jest taka refleksja moja, no zrobiono naprawdę potężną robotę, tak? Dzisiaj ten koncert no nie mógłby się obronić, nawet gdyby został tam jakoś poprawiony, prawda, oczyszczony, podkręcony, zremasterowany, gdyby już wtedy nie było tego zapisu z wielu kamer przy już ówczesnej, naprawdę bardzo wysokiej technice. Freddie Mercury oczywiście, a ponadto Brian May, John Deacon, Roger Taylor, czyli oni. Queen w Budapeszcie. To na specjalnym pokazie w sobotę 10 października o 15:00. na z tej. No a tymczasem Borem Lasem jeszcze mamy cykl Helios dla dzieci i tutaj w kinie Helios w Łodzi właśnie w sobotę 10 października Bing i opowieści o zwierzątkach. To będą specjalne pokazy z konkursami w sobotę i w niedzielę odpowiednio 10 i 11 października. Za każdym razem o 10.30. Bing, no to oczywiście królik, ale będzie też Sula, Pando, Coco, Flop, 74 minuty tego spotkania. Świetna zabawa. Tutaj też jeszcze wspominam właśnie historię, kiedy mój synek, wtedy nieco jeszcze młodszy niż dzisiaj, no dzisiaj to nie powiedziałby o sobie, że jest jakimś tam młodym chłopaczkiem, prawda? No nie, przecież on już ma prawie 7 lat. Natomiast wtedy, kiedy był jeszcze dzieckiem i był sporo młodszy, jak on to podkreśla, miał wielką sympatię do tej ekipy Bing i opowieści o zwierzątkach. 10.30 w sobotę. Natomiast słuchajcie, od razu powiem o tym, że przedpremierowo w sobotę Czas, który nie nadszedł, bardzo ważny film, który zobaczycie także na Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej, na Festiwalu Kamera Akcja. Doskonały film, poruszający, piękny, o przemijaniu, o miłości, o ponownym spotkaniu, o starości, ale i o autentyczności. Agata Kulesza, Bartosz Bielenia, Dobromir Dymecki. Bardzo jestem ciekaw tego filmu, bardzo tutaj, że tak powiem, moje oczekiwania są ogromne i nadbudowane przez te wszystkie informacje, które już się pojawiają, przez moje uwielbienie dla pani Agaty Kuleszy. No i uwielbiam też Bartosza Bielenię, mówię o tym przy każdej możliwej okazji, więc i teraz słuchajcie, film o godzinie 20.20 w sobotę i w niedzielę o 20.40, to są specjalne pokazy przedpremierowe filmu Czas, który nie nadszedł. Nadszedł czas, bym sięgnął teraz po kolejne informacje dzisiejszego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. One nadal są filmowe.
1: Kina.
0: Zmieniamy tylko lokal, jesteśmy w Czarlim, tutaj jest Lalka, to w sali studyjnej, nawet 3 pokazy jutro, natomiast w sali kameralnej Gorzkie Święta, Pedro Almodovara, Mistyczka i W sercu dziczy, to jest hot hit Czarliego. W sali klubowej Kura, Renoir, a także arcydzieło filmowe, czyli Rekwiem dla snu o 20.35. W sali Arte Pucio kocha zwierzaki. To w cyklu Charlie dla dzieci. W ramach tego cyklu jutro także Vincent, Legenda Oceanu, a repertuarowo Bez końca, świetny, przejmujący dokument polski, 14.30. Jest drugie życie, a także Renoir. To dramat francusko-japoński, no i nowość w repertuarze, niezwykła opowieść, która zabiera nas do Tokio, to są lata 80. Mówimy o takiej fascynacji, telepatią, hipnozą, bogatym świecie wewnętrznym. Myślę, że jeżeli mówimy tu, że to jest kinematografia japońska i no świetna, legendarna, historycznie mocna i ważna kinematografia francuska, to nie ma wątpliwości, że będziemy mieli do czynienia z niezwykle pięknym filmem. W sali audiowizualnej nasz polski kandydat do Oscara, czyli Ojczyzna, a także Powiedz mi co czujesz, Hotspot i Ma to sens. No to teraz jeszcze sala widzów, gdzie obok repertuarowych pokazów Lalki także seans z angielskimi napisami, to wtedy 20.25. W sali zielonej Tony, Obcy, Róża, to też są pokazy premierowe tego dramatu historycznego. Austria i Niemcy proponują nam tę opowieść przejmującą, niezwykłą, ważną, nakręconą w skali szarości. Ta czarno-biała opowieść, która zabiera nas też do początków XVII wieku, jest opowieścią o zaufaniu, o wspólnocie, o kobiecie, która przyjęła rolę mężczyzny w akcie buntu, sprzeciwu, by uzyskać wolność, by podkreślić swoją autonomię. Róża. Ten film to nowość. Dramat historyczny Markusa Schleinzera. Tymczasem kolejna propozycja to Prime Time. Opowiadałem wam, to też jest premiera. Natomiast w sali Czerwony Dywan Digger. Opowiadałem wam, to też jest premiera. I premierowo także opowiadałem The Social Reckoning w sieci konsekwencji. To kolejny film, przy którym znajdziemy ten złoto-czerwony kotylion z napisem Hot Hit. Tak to wygląda w Czarlim, a teraz
1: teatry.
0: Budowanie takiej wspólnoty, nauka obcowania ze sztuką. Teatr, który pomaga nazwać emocje, zrozumieć siebie, otaczający świat, albo chociaż próbować zrozumieć, jaką jeszcze rolę w życiu młodego widza w dobie narastających kryzysów może odgrywać teatr. Na to pytanie próbują odpowiedzieć badacze, badaczki, no nie wiem, edukatorki, edukatorzy, producentki, producenci, którzy przyjechali do Teatru Pinokio w Łodzi na trwający festiwal Splot. Oprócz znakomitych spektakli ze świata w programie wydarzenia znalazła się także międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Sztuki performatywne dla dzieci i młodzieży, aktualne wyzwania oraz blok tematyczny Zjednoczeni wobec kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. To bardzo ważny temat, to ważna część trwającego festiwalu, który jeszcze do 11 października. Bartosz Kurowski, kurator Splotu.
1: Co jest grane w Łodzi?
2: Jakoś tak się złożyło w tym roku, że nasz festiwal, również wydarzenia dla delegatów, m.in. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, skupiły się właśnie wokół różnego rodzaju kryzysów. Mamy fantastycznych gości z zagranicy i już odbył się wykład Elinor Victorii Liden ze Szwecji, która opowiedziała o tym, że tak naprawdę dla nas zadziwiające jest teraz to, że na przykład dziecko może sobie kupić bilety do teatru, ponieważ to nie jest taka normalna sytuacja. Zazwyczaj dzieci kupują bilety do teatru poprzez dorosłych, to znaczy dorośli im kupują bilety i decydują o tym, co będą oglądać. Rozmawialiśmy właśnie w tym kontekście o tym, że bardzo często szkoła, środowisko, rodzina, wszelkiego rodzaju normy społeczne już kształtują nam widza, który przychodzi do teatru dla dzieci. I to jest bardzo ciekawe. Natomiast dzisiaj, właśnie kontynuując też temat kryzysów, Rezan Saleh dosłownie przed chwilą wygłosiła bardzo interesujące przemówienie, wykład o tym, że w wielu regionach świata teatr, sztuki performatywne są też miejscem, w którym można się schronić, który daje możliwość ucieczki od rzeczywistości z jednej strony, a z drugiej strony jest narzędziem. Narzędziem pewnego rodzaju oporu, narzędziem budowania wspólnoty, narzędziem także, co jest bardzo istotne, jak się okazało, przechowywania i przekazywania pamięci o pewnych sytuacjach. Był to niezwykły wykład i jestem poruszony nim.
0: No, generalnie poruszający to festiwal. Festiwal dla osób chcących wiedzieć, chcących się zaangażować, ciekawych teatru, świata współczesnych, także problemów, aktualnych problemów młodych ludzi. To grono międzynarodowe, bo festiwal jest międzynarodowy. Pośród bardzo różnych spektakli, wydarzeń, performansów, także niezwykle poruszająca instalacja artystyczna, nazwijmy w ten sposób.
2: Jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że możemy rozmawiać o teatrze na spokojnie. Możemy go prezentować, możemy przekraczać granice państw. Natomiast są osoby, są ludzie, którzy tego nie mogą zrobić, nie mogą do nas przyjechać. Dlatego też właśnie została przywieziona do nas przez katalońską grupę Imagine Art instalacja autorstwa Mahdiego Carrery oraz Coyote Theatre, instalacja pod tytułem Voices from Gaza, która przedstawia, która jest właściwie złożona z 5 lalek wykonanych z przedmiotów codziennego użytku, ze skrawków materiałów, z pustych butelek. To są lalki, które przedstawiają postaci i które mówią głosami osób właśnie z tamtego regionu, pogrążonego w kryzysie humanitarnym, dotkniętego kryzysem humanitarnym. Przez to, dzięki tej instalacji możemy usłyszeć również ich głosy dotyczące codziennego życia, dotyczące tego, o czym marzą, dotyczące tego, co lubią w teatrze, nie tylko dla dzieci i młodzieży. Możemy usłyszeć ich głosy i mogą stać się również częścią naszego wydarzenia. Podczas festiwalu poruszamy bardzo wiele kwestii. Kwestie ekologiczne, kwestie kryzysu emocjonalnego, kwestie kryzysu humanitarnego i przed chwilą też podczas wykładu rozmawialiśmy o tym, że teatr ma taką moc, żeby o pewnych sprawach mówić otwarcie. Myślę, że ta instalacja jest możliwością otwarcia tego festiwalu również na osoby, które nie mogą w nim uczestniczyć. I ta instalacja jest wyrazem tego, że każdy człowiek ma prawo do fundamentalnych praw człowieka. Każdy człowiek ma prawo do poruszania się, do przekraczania granic innego kraju, do zmiany miejsca zamieszkania. Każdy człowiek ma prawo do kultury, prawo do sztuki. Myślę, że To jest bardzo ważne. Upominamy się trochę tą instalacją o przestrzeganie praw człowieka w różnych miejscach na świecie.
0: Jutro kolejne wydarzenia festiwalowe to m.in. spektakle City of Shadows. To o 9 na małej scenie, potem jeszcze o 11 w sobotę także m.in. impreza muzyczno-taneczna. To o 20 rave after rave, a teraz...
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: To jest Radio Złote Przeboje 101,3 FM, czwartkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi. Za chwileczkę Manufaktura, a później jeszcze specjalna edycja Łódź Design Festival.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Pieski, piesiulki czekają, czworonogi cudowne, to wszystko w Manufakturze. Psi targ się zbliża bowiem wielkimi krokami, czyli w najbliższy weekend. Tutaj ekspertki, eksperci, specjalistki, specjaliści, organizacje, które pomagają zwierzętom. Nie zabraknie też mocnej reprezentacji rodzinnych tutaj i rodzimych twórców przestrzeni bezpiecznej dla zwierząt. Mówimy tutaj o ludziach zaangażowanych w psie sprawy, a związanych z Łodzią i regionem. Zatem wszystko, co potrzeba, aby stworzyć dla swojego czworonoga przestrzeń bezpieczną, komfortową, do życia. Ekspertki, eksperci, porady, rozmowy, prezentacje, a także, między innymi, specjaliści z takiej grupy, która zajmuje się fizjoterapią i rehabilitacją zwierząt. No to jest świetna okazja, żeby porozmawiać między innymi o swoim czworonogu, o jego kondycji, o profilaktyce, albo na przykład o powrocie do sprawności, kiedy coś tam na przykład dolegało, albo dolega jeszcze w efekcie jakiejś kontuzji, przeciążenia itd., itd. No, stałym gościem wydarzenia tradycyjnie jest Oto z Animals Łódź. Będzie można tutaj porozmawiać, wesprzeć, także przynosząc potrzebne dary dla zwierząt. Przy okazji dowiedzieć się więcej, jak podaje Manufaktura, o odpowiedzialnej adopcji i poznać psy, które wciąż czekają na swoje domy. To ważne, by odpowiedzialnie zdecydować, czy bierzemy pod swój dach członka rodziny, prawda? Musimy mieć czas dla psa, musimy mieć miejsce, musimy mieć warunki, musimy chcieć nie tylko przez chwilę, ale przez długie lata zajmować się swoim najlepszym przyjacielem, członkiem rodziny. A w Manufakturze także powieje grozą, że tak powiem, słuchajcie, klimat halloweenowy zbliża się wielkimi krokami. Generalnie przygotowania już trwają, choć kulminacją tego wydarzenia będzie ostatni dzień października. No to ten klimat halloweenowy zaczyna wkraczać. Tak, będzie straszny cyrk. Będzie można tam wskoczyć już 17 października. Od 17 do 31 22-metrowy taki namiot, gdzie powstanie labirynt grozy. W środku dość mroczny klimat, dość mroczna scenografia. Cmentarzysko, mumie, pająki, galeria upiornych obrazów i wiedźmy, a jakże. Ale animatorzy też, którzy zadbają o halloweenowy dreszczyk emocji. Pojawią się także tutaj przed namiotem atrakcje, które mają zbudować klimat tego wydarzenia, o którym jeszcze będę opowiadał, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Dziś wiadomo, słuchajcie, że ta sobota finałowa, czyli 31 października, to będzie sobota, gdzie atrakcje będą tutaj organizowane do godziny 23. No ale to jeszcze raz mówię, o wszystkim będę miał okazję wam opowiedzieć, bo pojawi się również Dom Strachu, czyli propozycja dla miłośniczek i miłośników naprawdę mocnych wrażeń halloweenowych. Będzie wielka parada ulicami Łodzi, bo z pasażu Schillera o 17 już po raz trzeci wyruszy taka halloweenowa parada, czyli Joker na początku. Dobrze, dobrze. Szczudlarze, tancerze, na trasie też muzyka, dekoracje, specjalne przygotowania do tego, by również pojazdy przystroić, ale tak jak mówię, o wszystkim będę jeszcze opowiadał w kontekście wydarzenia Cukierek albo Psikus.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Wielkie designerskie święto. Wielkie wydarzenie związane z Forum Designu Łódzkiego i nie tylko miejskiego, ale także jeśli chodzi o nasz region. Wystawa Wełna, lokalne źródła i potencjał, konferencja Siła Dziedzictwa, specjalna edycja międzynarodowego konkursu Make Me, Dziedzictwo Przyszłości. To są te najważniejsze punkty Polskiego Forum Designu 2026, które pod hasłem Lokalność odbywa się od 8 do 11 października. Udział w nim jest bezpłatny. Zaprasza Łódź Design Festival i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. No a tematem przewodnim specjalnej edycji Polskiego Forum Designu jest lokalność, o czym opowiada Michał Piernikowski, szef festiwalu.
1: Ważne wydarzenia.
3: Ze mną pani Małgorzata Kania, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, pani Joanna Czajkowska, Fundacja Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, współorganizator tej wystawy, którą tutaj mamy okazję oglądać, oraz pani Milena Nawrat, przedstawicielka Fuzji, czyli naszego partnera, który udostępnił tą wspaniałą przestrzeń. Pozwolę sobie na początku powiedzieć kilka słów o tej edycji festiwalu. To jest pierwsza wystawa otwarta w ramach tego wydarzenia. Jest czynna troszkę wcześniej niż pozostała, właśnie po to, by móc zapowiedzieć to wydarzenie. Pozostałe punkty programu 8 października i będą trwać aż do 11 października. Wydarzenia organizujemy w kotłowni w Fuzji oraz w Art Inkubatorze, w Akademickim Centrum Designu. Więc tak jak przy innych edycjach festiwalu, staramy się współpracować z różnymi miejscami po to, aby zaprezentować nasze miasto. Ale co również istotne, w tym roku skupiamy się na tym, aby prezentować projekty pochodzące z całego regionu łódzkiego. W tym również takie projekty możemy zobaczyć na tej wystawie. Poza wystawą, którą w tym momencie mam okazję oglądać, zapraszam również do Art Inkubatora, gdzie między innymi prezentacja specjalnej edycji konkursu Make Me, Dziedzictwo Przyszłości, konkurs z nagrodami. To projekty, które właśnie sięgają do tej tradycji rzemieślniczej, do dziedzictwa, w tym dziedzictwa regionu łódzkiego, po to, aby na nowo ją opowiedzieć, przetworzyć i właśnie w takiej odsłonie przygotowanej przez młodych projektantów zaprezentować, ale również duża wystawa poświęcona znów oczywiście lokalności, temu co najlepsze w polskim wzornictwie tak naprawdę ostatnich lat. Prezentujemy te projekty, które sięgają i znów transformują w jakiś nowy sposób, opowiadają historie, które towarzyszą nam właśnie od lat, te tradycyjne historie, historie różnych lokalności, nie tylko z województwa łódzkiego, czasem w nowej formie, tak jak na przykład przy pomocy druku 3D, to duża część projektów, które od lat w Polsce właśnie rozwijają się i chętnie sięgają do dziedzictwa, ale również w formach bardziej tradycyjnych. To wystawa zatytułowana Z czułością, bo tak traktujemy właśnie ten temat. Ta lokalność, to dziedzictwo wymaga tego, abyśmy jednak bardziej pochylili się nad produkcją, nad wytwarzaniem tych przedmiotów i potraktowali właśnie je z czułością. To z mojej strony tyle i oddam głos przedstawicielce Urzędu Marszałkowskiego.
4: Bardzo cieszymy się, że Samorząd Województwa Łódzkiego jest w tym roku partnerem tak wspaniałego wydarzenia. Szczególnie, że tak jak już przedmówca powiedział, temat dotyczy lokalności. A to wydarzenie szczególnie wpisuje się w charakter naszego regionu, który od lat jest miejscem spotkania przemysłu, rzemiosła, sztuki, a także projektowania i przedsiębiorczości. Design jest jednym z ważnych zasobów województwa łódzkiego. Mamy w regionie nie tylko silne tradycje włókiennicze i przemysłowe, ale również rzemiosło, lokalne marki, twórców, szkoły artystyczne, projektantów i przedsiębiorców, którzy współtworzą współczesny krajobraz kreatywny regionu. Województwo łódzkie ma szczególny potencjał, ponieważ nasza historia może stać się punktem wyjścia do projektowania przyszłości. Dawne techniki, materiały, wzory czy przemysłowe dziedzictwo nie muszą pozostawać wyłącznie elementem historii. Mogą inspirować nowe produkty, usługi, przestrzenie i marki. Dlatego warto patrzeć na design nie tylko jako na estetykę, ale również jako narzędzie innowacji i rozwoju przedsiębiorczości. Co więcej, lokalność nie oznacza zamknięcia. Przeciwnie, może być punktem wyjścia do tworzenia rzeczy, które mają znaczenie znacznie szersze. I właśnie w tym widzimy ogromną wartość designu dla naszego regionu.
3: Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival. Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim, a tak naprawdę to też część tak naprawdę naszej misji i staramy się województwo łódzkie i miasto Łódź promować, prezentować naszych twórców lokalnych. W tym roku rzeczywiście wyjątkowo skrupulatnie potraktowaliśmy tą to zadanie, więc zaprosiliśmy zarówno twórców ludowych, jak i instytucje z województwa łódzkiego. Na tej wystawie możemy oglądać chociażby wzory opoczańskie. Mamy projekty z wełny, nasze łódzkie studio. Mamy również ceramikę, więc to te przejawy naszej lokalności regionalnej będą pojawiać się we wszystkich wystawach, które prezentujemy na festiwalu, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu Make Me, Dziedzictwo Przyszłości, gdzie przygotowaliśmy w tym roku specjalną kategorię regionalną, dedykowaną stricte tym projektom, które są inspirowane lokalnością z naszego regionu. I oczywiście zapraszamy do tego, aby podziwiać te projekty. Ogłoszenie zwycięzców w konkursie Make Me odbędzie się 9 października podczas konferencji Siła Dziedzictwa.
4: Mamy się czymś pochwalić. Pan powiedział o wzorach. My musimy pamiętać o każdym regionie. Mamy przepiękną Różę Sieradzką. Tak naprawdę o tej Róży Sieradzkiej dowiadujemy się od kilku lat, tak? Gdzieś ta Róża Sieradzka została zapomniana. Ja nie mogę się oprzeć temu, żeby powiedzieć, że na szczęście właśnie wracają tradycje tkackie w naszym województwie, bo niestety ostatnie kilka dziesiąt, może nie kilkadziesiąt, ale około 20 lat spowodowało, że tak naprawdę w niektórych naszych regionach tkactwo zupełnie zginęło, tak? Dzisiejsze miejsce, które tutaj widzimy i to, co widzimy wokół nas, pokazuje, że są tendencje takie, że wracamy do tego tkactwa, do tkaniny, do wzornictwa tkackiego. Musimy też pamiętać o przepięknych wzorach, które upiększają stroje, to są hafty. I też nie możemy się opierać i nie chciałabym tutaj nikomu ujmować, bo wszyscy zachwycamy się od zawsze i zawsze wzorami łowickimi, a musimy pamiętać, że mamy przepiękne właśnie wzory opoczyńskie, wspomniana przeze mnie Róża Sieradzka, więc takich przykładów możemy bardzo dużo wymieniać. Gęplarstwo, które tutaj również wspomniał pan dyrektor, to jest również taki wątek, który w naszym województwie przepięknie zaczyna się rozwijać, w ogóle ceramika. Małgorzata Kania, dyrektor Departamentu Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Nazywam się Milena Nawrat, jestem rzeczniczką prasową kompleksu Fuzja, w którym się znajdujemy i z przyjemnością biorę udział w konferencji, żeby ogłosić już po raz trzeci naszą współpracę z Łódź Design Festiwalem i Michałem Piernikowskim, dyrektorem festiwalu. Sama idea tego festiwalu jest nam bardzo bliska, bo znajdujemy się w historycznym miejscu, w którym miały miejsce zakłady przemysłowe Karola Scheiblera. Co prawda tematyka, czyli wełna, nie do końca jest spójna, bo tutaj produkowało się między innymi bawełnę, natomiast no, sama idea lokalności rzemiosła jest jak najbardziej spójna z charakterem tego miejsca. Zrewitalizowaliśmy ten kompleks właśnie po to, żeby on mógł żyć dla ludzi, żeby mogły się tutaj odbywać inicjatywy tego typu i w programie naszym eventowym znajduje się mnóstwo inicjatyw z lokalnymi inicjatywami kulturalnymi, jak między innymi właśnie Łódź Design Festival. Serdecznie zapraszam do odwiedzin tego wydarzenia. Mam nadzieję, że wpadniecie Państwo do nas i zobaczycie wystawę w elektrowni Scheiblera. Poza wystawą, w której teraz się znajdujemy, odsłaniamy instalację Łódzki Nurt, która się znajduje na terenie Fuzji, która symbolizuje podziemne rzeki, które znajdują się pod Fuzją. Dodatkowo mamy instalację z poprzednich lat, czyli Nitka, którą można na stałe oglądać na terenie Fuzji. Przy wcześniejszych współpracach znajdowała się tutaj m.in. wystawa Oskara Zięty, a na zewnątrz można obserwować dwie instalacje, czyli kontener z działami dotyczącymi Łódź Design Festiwalu i instalację Flow. Dokładnie.
6: Joanna Czajkowska, prezeska Fundacji Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, współorganizator wystawy Wełna, Lokalne Źródła i Potencjał. Dlaczego wełna? Wełna dlatego, że właściwie społecznie ten temat nie jest popularny i mało bardzo osób wie, że większość zasobów tego surowca, który w Polsce występuje, niestety ulega utylizacji. 90% tego, co jest postrzeżone, jest po prostu niszczone. Taka sytuacja jest w innych częściach Europy. Wystawa pokazuje cały proces przetwarzania wełny i tutaj zarówno tradycje rzemieślnicze, też wpisane na niematerialną listę UNESCO. Chcieliśmy pokazać, dlaczego wełna jest ważna. Ona łączy bardzo wiele rzeczy. Łączy w sobie tradycje, łączy rzemiosło, łączy współczesne projektowanie, nowoczesne
7: technologie oraz lokalne społeczności, ponieważ jest to materiał, który jest ognioodporny, wodoodporny, ma właściwości termiczne, może być wykorzystywany we współczesnym przemyśle i wzornictwie przemysłowym, co jest robione i Państwo będziecie też mogli zobaczyć tutaj takie przykłady w meblarstwie, w ogrodnictwie, w architekturze, nawet w rzeczach związanych z użytkowaniem kuchni. Także ja serdecznie zapraszam. 9 października o godzinie 17 odbędzie się również debata, w której zostanie poruszony ten temat. Nastąpi wernisaż i oprowadzenie kuratorskie.
0: A wszystko w ramach Polskiego Forum Designu.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Co jest grane w Łodzi? W Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Czwartkowe wydanie, w którym jeszcze mnóstwo informacji, ciekawostek, historii, które mam nadzieję zainspirują, no i dadzą nam możliwość, by dobrze spędzić czas w najbliższy weekend, choć nie tylko, słuchajcie. Będę miał zatem informacje z czwartej łódzkiej nocy naukowców, bo to fajna rzecz jest. Młoda, ale zawsze tłumnie, radośnie odwiedzana i jeszcze jest miejsce, jakby ktoś chciał się dopisać do tego fan klubu nauki. A do tego wszystkiego Amalgamat, czyli Stop Talentów, obszerna wystawa prac, jaka czeka na was w OFF-ie, lada moment i za chwilę. To w związku z 43. edycją konkursu imienia Władysława Strzemińskiego. No i jeszcze o Zielonej Łodzi opowiem.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Łódzka Noc Naukowców. Ta organizowana jest już po raz kolejny, po raz czwarty i daje możliwość, aby znów zaczerpnąć wiedzę, a wszystko w bardzo miłych okolicznościach, dlatego że formuła, jak zwykle, jest atrakcyjna. Podczas tego spotkania, podczas czwartej edycji wydarzenia, niemal 100 aktywności, wykłady, warsztaty, laboratoria, panele dyskusyjne, specjalne działania przygotowane na ekspozycji Centrum Nauki i Techniki. No, generalnie będzie działo się sporo i nie mam najmniejszej wątpliwości, że bardzo ciekawie. Opowiedzą nam teraz gościnie i goście właśnie o tym wszystkim, co przyszykowali w ramach zbliżającej się czwartej edycji, o której ja wczoraj sporo opowiadałem, ale, no właśnie, mamy teraz osoby bezpośrednio zaangażowane jako przedstawicieli łódzkich środowisk naukowych w organizację czwartej nocy naukowców. Proszę bardzo, to no, ważne postaci, które usłyszymy. Profesor Agnieszka Piastowska-Ciesielska, to Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Profesor Łukasz Albrecht, prorektor do spraw nauki Politechniki Łódzkiej. Doktor habilitowany Krzysztof Papis, prorektor do spraw popularyzacji nauki Uniwersytetu Łódzkiego. Także doktor Bartłomiej Kost z Polskiej Akademii Nauk, Oddział Łódzki i Adam Czerwiński, rzecznik prasowy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
1: Co jest grane w Łodzi?
8: Jest nam ogromnie przyjemnie być po raz kolejny częścią tego niesamowitego wydarzenia. W tym roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprezentuje ponad 20 stanowisk popularyzatorskich. Dla tych najmłodszych, dla tych starszych i dla tych całkiem dojrzałych. Powiem tak, mam nadzieję, że za rok nie skończymy o godzinie 22:30, ale będziemy tu do samego ranka. Chociażby ostatnia edycja pokazała, że wielu z naszych gości, nawet tych najmniejszych, wychodziło łzami o tej 22:00, bo marzyli o tym, żeby jeszcze bardziej wejść w świat nauki. I to jest nasza misja, naszego uniwersytetu, żeby być z Państwem na każdym poziomie, żeby pokazywać, że nauki nie należy się bać, że jest ona wspaniała, ale czym szybciej się z nią zaprzyjaźnimy, tym nasze życie będzie łatwiejsze i piękniejsze. Będziemy mieć warsztaty również praktyczne, będziemy mieć wykłady, będzie bardzo dużo o immunologii, o tematyce szczepień, która czasami bywa kontrowersyjna, ale nasi naukowcy pokażą Państwu, jak bardzo ważne jest to, aby się zabezpieczyć.
9: Szanowni Państwo, nauka zmienia świat, nauka zmienia naszą rzeczywistość, współczesne technologie towarzyszą nam na co dzień. Stąd bardzo się cieszę, że Politechnika Łódzka jako uczelnia technologiczna włącza się po raz kolejny w organizację Nocy Naukowców. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji i to, co cechuje to zbliżające się wydarzenie, co powoduje, że jest ono wyjątkowe, to jego różnorodność. Ta różnorodność wynika z kilku faktów. Po pierwsze, różnorodność tematyczna. Będziecie Państwo mogli zapoznać się z różnymi tematami badań prowadzonymi w Politechnice Łódzkiej, od architektury i budownictwa, przez nauki podstawowe, chemia, fizyka, matematyka. W końcu po technologię żywności i żywienia, temat diety, temat właściwego odżywiania i temat bezpieczeństwa. Temat bezpieczeństwa energetycznego, a więc te wszystkie tematy, które są niezwykle ważne z punktu widzenia współczesnego świata. Druga różnorodność, która wyróżnia to wydarzenie, to różnorodność form przekazu. Przygotowaliśmy dla Państwa wykłady, przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty, zajęcia laboratoryjne, ale również gry terenowe. Taka interaktywna forma włączająca uczestników w to wszystko, co będzie się działo. I mamy niespodziankę. Komnatę Alchemika, gdzie będzie można zapoznać się z historią chemii i tym, jak ona pięknie ewoluowała na przestrzeni lat. I w końcu różnorodność społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez doświadczonych naukowców, profesorów, doktorów, jak i przez młodych naukowców, doktorantów i wreszcie naszych studentów. Zachęcamy do spotkań z naszymi kołami naukowymi i prezentacjami tego wszystkiego, czym oni się zajmują. A więc przed nami wyjątkowe wydarzenie, będzie się działo bardzo dużo i bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do uczestnictwa w kolejnej Nocy Naukowców.
10: Popularyzacja nauki jest częścią misji Uniwersytetu Łódzkiego. Tak naprawdę dlatego czujemy się tutaj świetnie, czujemy się tak naprawdę tak jak u siebie. W czasie Nocy Naukowców będą nasi studenci, będą oczywiście naukowcy. To zaangażowanie studentów jest dla nas szczególnie ważne. Mogę Państwu przy okazji powiedzieć, że ukazała się właśnie książka z artykułami popularnonaukowymi naszych studentów. Książka ta jest efektem konkursu na najlepszy artykuł popularnonaukowy. Jest ona dostępna online bezpłatnie dla każdego, kto na strony wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego zajrzy. Jeśli chodzi o Noc Naukowców, będą warsztaty, będą wykłady, będzie debata na temat transhumanizmu, na temat problemów, jakie udoskonalanie człowieka związane z nowoczesną nauką, medycyną, technologią pojawiają się w dyskusji publicznej, również problemy etyczne. A od przyszłego roku mam nadzieję, że ta współpraca z EC1 przyniesie nowy etap. Etap w postaci nagrody ogólnopolskiej dla najlepszej polskiej książki popularno-naukowej, którą tę nagrodę chcemy wspólnie zbudować i stworzyć. Bardzo dziękuję.
11: Szanowni Państwo, na naszych stanowiskach, na stanowiskach Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk chcielibyśmy Państwu pokazać, że chemia to nie tylko nudna teoria i trudne wzory, ale że również chemię możemy poznawać poprzez doświadczenia laboratoryjne, na które czasami nie ma miejsca ani przestrzeni w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich. Przygotowaliśmy dla Państwa zarówno atrakcje dla dzieci, młodzieży, również dla dorosłych. Będą warsztaty dla najmłodszych, będzie mini escape room, chemiczny escape room, w którym będą mogli nam Państwo pomóc rozwiązać tajemnicę zaginionej partii leków, ale także zachęcamy Państwa do wysłuchania popularno-naukowych wykładów z zakresu chemii polimerów oraz chemii ogólnej. Serdecznie zapraszam na stanowiska Polskiej Akademii Nauk.
12: Witam Państwa serdecznie. Większość łodzian kojarzy Matkę Polkę jako szpital i słusznie, bo jesteśmy jednym z największych w Polsce ośrodków zajmujących się ginekologią, położnictwem i pediatrią. Dość powiedzieć, że przez ponad 35 lat działalności Matki Polki urodziło się u nas blisko 150 tysięcy dzieci, czyli zaludniliśmy miasto mniej więcej wielkości Torunia. Tak? Ale oprócz tego, że jesteśmy szpitalem, jesteśmy prężnie działającym Instytutem Naukowo-Badawczym, specjalizującym się w naukach medycznych. I nasza misja to promowanie zdrowia, zdrowego trybu życia i promowanie nauki. Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego będziemy na Łódzkiej Nocy Naukowców. Będziemy również dlatego, żeby w pewien sposób odnieść się do takiego zarzutu często formułowanego w kierunku naukowców, że to, czym się zajmują, jest oderwane, że oderwane jest od życia. Tak? My uważamy, że nie ma nic bardziej związanego z życiem niż to, co robią lekarze czy pracownicy medyczni pracując z pacjentem. I dlatego Matkę Polkę będą właśnie reprezentować osoby pracujące z pacjentami. Będzie dietetyk kliniczny, pani doktor Aneta Gwozdowska, która poprowadzi bardzo ciekawy warsztat na temat zdrowego żywienia. W czasie tego warsztatu pokażemy, w jaki sposób czytać etykiety żywności, pokażemy, jak sprawdzać, ile jest cukru w tej żywności. Będzie również przeprowadzony taki eksperyment, ciekawostka, czyli po prostu pokażemy uczestnikom warsztatu, jak sprawdzać zawartość skrobi w poszczególnych produktach żywnościowych. Będzie można również w czasie tego warsztatu sprawdzić skład swojego ciała. To zawsze uczestników takich warsztatów bardzo interesuje. I będzie również wykład poprowadzony przez panią dr Agnieszkę Żalińską, ginekologa. Wykład będzie poświęcony mitom związanym ze szczepieniami na HPV. Będziemy pokazywać, co to są za mity, dlaczego one są nieprawdziwe. Zapraszamy serdecznie.
0: No jak słyszymy, będzie dużo, fachowo i ciekawie. Czwarta łódzka noc naukowców w EC1, czyli niemal 100 aktywności podczas największej, jak zapowiadają organizatorzy dotąd, edycji. 9 października, start o 18, finał około 22.30.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Amalgamat, czyli Stop Talentów. Obszerna wystawa pracy studentów łódzkiej ASP WOW Piotrkowska Center. Lada moment, słuchajcie, to w ramach spotkania z uczestnikami, uczestniczkami 43. edycji konkursu imienia Władysława Strzemińskiego, największego i najbardziej prestiżowego przedsięwzięcia artystycznego uczelni. Wychodzimy do widzów z wyrazistym przekazem i chcemy, aby nasza sztuka była doświadczana wszystkimi zmysłami. Każdy, kto nas odwiedzi, wejdzie w świat pełen energii, kontrastów i zaskakujących tekstur. Prezentowana wystawa to dla nas możliwość bezpośredniego spotkania, rozmawiania o pracach i sprawdzenia, jak nasze idee rezonują z ludźmi w tak otwartej miejskiej przestrzeni, zapowiada Bianca Rotunno, członkini zespołu kuratorskiego. Zaprezentujemy około 100 prac dotychczas ukrytych w akademickich pracowniach, a sama wystawa staje się dla nas miejscem integracji dla twórców prezentujących rozmaite kierunki Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Dodaje. Ważne wydarzenie, słuchajcie, wszystko będzie zaprezentowane na drugim piętrze budynku dawnej przędzalni fabryki Franciszka Ramisza, czyli za różowymi drzwiami, wernisaż w piątek 9 o 18.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Zielona Łódź zaprasza na biegi, na spacery. Teraz w sobotę, 10 października, spacer po Teofilowie. Jak piszą do mnie organizatorzy, zaczynamy o 12, no czyli to taka tradycyjna pora, jak zwykle, może jak we większości przypadków, jak jest jakaś inna godzina, to ja to szczególnie podkreślam. Teraz, jak zwykle, o 12, tylko że w sobotę. Spotkanie w centrum osiedla pod Teofilem. Zobaczymy pierwsze bloki osiedla. Wyjaśnimy, dlaczego na zdjęciu sprzed lat jeden z zamieszkałych bloków nie ma ściany szczytowej. Poznamy historię teofilskich kościołów i znajdziemy się na targowisku w klimacie lat 90. Wycieczkę poprowadzą, myślę, że świetnie znani, Piotr Borowski i Michał Koliński, autorzy książek pod tytułem Blokowiska Łodzi. Udział jest bezpłatny, nie trzeba się zapisywać. Natomiast w niedzielę, dzień później, 11, organizatorzy z Zielonej Łodzi zapraszają na kolejny spacer entomologiczny. To w ramach trwającego już trzeci rok, czyli bardzo popularnego, dobrze przyjętego, no i bez wątpienia potrzebnego cyklu w poszukiwaniu obcych i inwazyjnych gatunków owadów w łódzkich parkach. O, tak to się nazywa, tak to sobie wynotowałem i przytaczam. Słuchajcie, w trakcie tego spaceru tradycyjnie będzie okazja, by zapolować. Ale bezkrwawo, absolutnie. To można zapolować własnym okiem, zobaczyć, zrobić zdjęcie, czyli polowanie z obiektywem. To jest polowanie na owady, które zostały zawleczone, przywiezione. One tego nie chciały. One wlazły do banana, do pudełka w sensie takim z bananami. Albo do kwiatka, który został przetransportowany tutaj na jakieś targi, prawda, albo do ogrodnika, nie zostały przyciągnięte siłą tajemniczą, zbiegiem okoliczności, jakkolwiek to nazwać, do Łodzi z różnych kontynentów, które to owady wskutek ludzkiej działalności trafiają właśnie do parków, do ogrodów wraz z nasadzonymi roślinami. No, będzie także mowa o tym, że nie każdy owad zapylający jest mile widziany w naszym kraju. Bo wśród zapylaczy pojawia się coraz więcej takich gatunków, które są obce po prostu dla krajowej fauny. Poza tym masa owadzich ciekawostek gwarantowana. Wszystko w Parku Źródliska, jeżeli chodzi o to polowanie i to spotkanie o 12:00, zbiórka przy Tubajce. Później idziemy także, obiecują organizatorzy, do Parku Źródliska 2. Udział w tej swego rodzaju lekcji jest absolutnie bezpłatny, nie obowiązują żadne zapisy, limit wiekowy, to też jest ciekawe, bo można pójść na taki spacer, taką wycieczkę rodzinnie prowadzący Radomir Jaskuła, Katedra Zoologii, Bezkręgowców i Hydrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego spotka się z Wami jako ekspert tego wydarzenia. Przypominam, że to także treningi biegowe w piątek 9 najbliższy o 18 biegi do końca listopada Park na Zdrowiu. Na dziś to wszystko. Do jutra. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już.

0: Liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
0: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

przez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

Salve.